cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Impuls. W kalendarzach wtorek, 19 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
1: Na Malediwach trwa śledztwo po śmierci pięciorga włoskich nurków w podwodnej jaskini. To najtragiczniejszy taki wypadek w historii kraju. Wśród ofiar są znana włoska badaczka i ekolog morska Monika Montefalcone oraz jej córka. Ciało jednego z instruktorów wydobyto z głębokości 60 metrów, a pozostałe odnaleziono w najgłębszej części jaskini. Władze Malediwów sprawdzają, czy nurkowie zeszli znacznie głębiej niż przewidywały pozwolenia. Oficjalnie grupa miała prowadzić badania koralowców, jednak jak podkreślają urzędnicy, nie zgłoszono nurkowania jaskiniowego, które wymaga specjalistycznego przygotowania. Administracja Donalda Trumpa likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Informację przekazał sam prezydent USA, publikując komunikat Białego Domu w mediach społecznościowych. Departament zajmował się m.in. ochroną społeczności najbardziej narażonych na skutki zanieczyszczeń i zmian klimatu. Decyzja wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa dotyczące ograniczenia federalnych programów klimatycznych i środowiskowych. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają dziś zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Była to spodziewana zmiana. Dlaczego do niej doszło, wyjaśni Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im w specjalnym oświadczeniu. Na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
1: Jeszcze w tym tygodniu podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Tak zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. To efekt marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał wpisanie do polskiego rejestru małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie. Według Kierwińskiego takie pary będą mogły korzystać z większości praw przysługujących małżonkom w Polsce, m.in. w sprawach dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznych.
0: Za nami dość rześka noc, przed nami dość piękny dzień. W wielkim skrócie tak może wyglądać dzisiaj aura za oknami. W tej chwili najchłodniej w Opolu, 2,5 stopnia. Najcieplej w stolicy naszego pięknego kraju, stopni 11. U nas dość rześka, że tak powiem. Uwaga, w wielu miejscach mogą pojawiać się mgły i zamglenia. W ciągu dnia solidny dwucyfrowy wynik. W wielu miejscach zbliżać się będziemy powoli do granicy 20 stopni. Pochmurno z przejaśnieniami, ale lokalnie, gdzieniegdzie, mogą pojawić się słabe opady deszczu, tak może być w górach. Ciśnienie powoli zaczyna rosnąć, biometr na razie jest nie najlepszy, ale ma poprawić się w ciągu dnia do stanu obojętnego.
3: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Dęblin stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiego przemysłu obronnego. W wojskowych zakładach lotniczych numer 1 podpisano umowę na utworzenie autoryzowanego centrum serwisowego silników do czołgów Abrams. Porozumienie zawarły WZL numer 1 oraz amerykańska firma Honeywell. Nowe centrum będzie jedynym takim obiektem w Europie. To właśnie w Dęblinie mają być serwisowane silniki wykorzystywane w czołgach Abrams. Wartość całej inwestycji szacowana jest na około 300 milionów złotych. Projekt zakłada budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i rozwój zaplecza logistycznego. Jak podkreślają przedstawiciele władz i branży zbrojeniowej, inwestycja ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo państwa, ale też stworzyć nowe miejsca pracy i wzmocnić pozycję Dęblina w sektorze nowoczesnych technologii i przemysłu obronnego. Nadal trwa spór o granice administracyjne między miastem a gminą Puławy. Wojewoda lubelski negatywnie ocenił plan włączenia do miasta ponad 1000 hektarów terenów w okolicach zakładów azotowych, które dziś należą do gminy Puławy. Władze miasta przekonują, że to szansa na dalszy rozwój i zatrzymanie odpływu mieszkańców. Z kolei gmina obawia się poważnych strat finansowych. Wojewoda zwrócił uwagę m.in. na brak porozumienia między samorządami oraz wyniki konsultacji społecznych. Ostateczna decyzja w sprawie zmian administracyjnych ma należeć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tymczasem mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny mogą wypowiedzieć się w sprawie przyszłości Jeziorszczyzny. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wyłączenia tej części z granic miasta i utworzenia odrębnej miejscowości. W głosowaniu mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości. Ankieta pozwala wyrazić poparcie, sprzeciw albo brak zdania wobec proponowanych zmian. Formularze można wypełnić zarówno w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, jak i przez internet. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Maj to czas pierwszych komunii świętych, a wraz z nimi pojawiają się coraz częściej drogie i nietypowe prezenty, takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle crossowe. Policja zwraca uwagę, że choć takie upominki cieszą dzieci, mogą też wiązać się z realnym zagrożeniem.
4: Zwracamy uwagę, że dzieci i młodzież często nie posiadają odpowiednich umiejętności, doświadczenia ani wyobraźni pozwalających na bezpieczne korzystanie z pojazdów osiągających znaczne prędkości. Przede wszystkim jednak nie posiadają wymaganych uprawnień. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy młodzi użytkownicy poruszają się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień, kasków ochronnych czy znajomości przepisów ruchu drogowego.
3: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. W Opolu Lubelskim zakończyła się budowa nowego pawilonu zakładu opiekuńczo-leczniczego przy szpitalu. Obiekt jest już po odbiorach technicznych, a obecnie trwa jego wyposażanie w sprzęt medyczny oraz urządzenia niezbędne do opieki nad pacjentami. Inwestycja o wartości około 40 milionów złotych obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół szpitala w ramach tworzenia Wojewódzkiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. Równolegle modernizowany jest podjazd dla karetek, co ma usprawnić transport pacjentów i poprawić bezpieczeństwo. Nowy pawilon ma znacząco podnieść standard opieki i komfort zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Jego oficjalne otwarcie planowane jest w najbliższym czasie. W naszym regionie rusza kolejna odsłona wsparcia dla osób bezrobotnych finansowana z funduszy europejskich. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył 21 umów o łącznej wartości blisko 89 milionów złotych dla powiatowych i miejskich urzędów pracy. Mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
5: W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miała miejsce uroczystość, podczas której marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Tomasz Pitucha wręczyli 21 powiatowym urzędom pracy z terenu województwa lubelskiego umowy na realizację projektu aktywizacja zawodowa, projekty powiatowych urzędów pracy. Te pieniądze będą wykorzystane w powiatach na realizację aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale także na wsparcie przedsiębiorczości, na przykład zakładanie nowej działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W ramach naboru niekonkurencyjnego mogły przystąpić wszystkie powiaty z terenu województwa lubelskiego i tak między innymi powiat lubartowski otrzymał umowę, podpisał umowę na 5 424 tysiące złotych, powiat opolski na 3 054 tysiące złotych, powiat rycki na 1 790 tysięcy złotych i powiat lubelski na 4 070 tysięcy złotych. Te pieniądze, tak jak już powiedziałem, będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie aktywnych form wsparcia osób na rynku pracy. Przede wszystkim są to indywidualne plany działania dla takich osób, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, organizacja staży zawodowych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i bony na zasiedlenie. W związku z tym, że w bieżącym roku Fundusz Pracy, który jest dedykowany poszczególnym województwom, został w drastyczny sposób ograniczony, ponad 85% mniej środków niż w roku ubiegłym, Te pieniądze, które w dniu wczorajszym wręczyliśmy wspólnie z marszałkiem, stanowią zasadniczy komponent wsparcia rynku pracy w poszczególnych powiatach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 85% z tych środków to środki unijne, 15% to środki Skarbu Państwa. Warto podkreślić, że bez tych środków tak naprawdę interwencja na rynku pracy naszego województwa, które zmaga się z coraz trudniejszą sytuacją, byłaby praktycznie niemożliwa. Dlatego tak istotne jest, że władze województwa, zarząd województwa, marszałek województwa lubelskiego zaplanował w trakcie tej perspektywy unijnej 2021-2027 znaczące, duże środki na wsparcie rynku pracy. W tym naborze było to 90 milionów złotych.
3: Z programu skorzysta około 5 tysięcy osób z regionu, w tym młodzi ludzie, osoby długotrwale bezrobotne oraz ci, którzy chcą się przebranżowić lub zdobyć nowe umiejętności. W Opolu Lubelskim mieszkańcy mogą już korzystać z nowej tężni solankowej. Obiekt został oficjalnie otwarty w miniony piątek w Miejskim Parku. Pomysł stworzenia tężni od dłuższego czasu wspierali m.in. seniorzy, którzy podkreślali zdrowotne właściwości takiego miejsca i wyjątkowy mikroklimat przypominający nadmorskie powietrze. O szczegółach mówi Robert Krzyżaniak.
6: Tężnie solankowe stają się coraz popularniejsze i nic z tym dziwnego. Już kilkanaście minut spaceru w ich pobliżu może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie. Jak to działa? Solanka spływa po gałązkach tarniny, a unosząca się wokół mgiełka nasyca powietrze cennymi minerałami. Tworzy się dzięki temu mikroklimat, który wspiera odporność i korzystnie wpływa na układ oddechowy oraz nerwowy. To naturalna inhalacja na świeżym powietrzu, dostępna dla każdego.
3: Trwają zapisy do 24. edycji biegu wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego, który odbędzie się 14 czerwca w Sycynie. Wydarzenie łączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii i tradycji. Na uczestników czekają różne dystanse oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są u organizatorów wydarzenia. Tymczasem w Puławach trwa poszukiwanie młodych literackich talentów i do końca maja dzieci i młodzież mogą zgłaszać pracę do powiatowego konkursu Mój Świat. Temat tegorocznej edycji to Puławy. Poprzez wiersz albo opowiadanie można opowiedzieć o historii i tożsamości miasta, przedstawić własną wizję Puław i uczcić 120. rocznicę nadania im praw miejskich. Wyniki konkursu poznamy 18 czerwca podczas Biesiady Literackiej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, a na jego stronie znajdziecie teraz regulamin konkursu literackiego.
0: Sekcja informacyjna przepięknie przedstawiła się przed milionami słuchaczy, a teraz wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Poranek, wtorkowy poranek. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: tej porze, jak zwykle, zaglądamy do kalendarzy. Dziś 19 dzień maja, wtorek, wtoreczek, wtorunio, ulubiony dzień niektórych. Podobno jeden z bardziej produktywnych w tygodniu. To również 139 dzień 2026 roku. Słońce wstało 26 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 29 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty. No, to się dzisiaj napracuje. Imieniny świętują Iwona, Iwo, Urban, także Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon i Pudencjanna. Piękne imię. Okazji do świętowania całe mnóstwo. Mamy Światowy Dzień Fair Play, jest Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. O, proszę. No to jest co świętować dzisiaj. Pewnie do niektórych okazji będziemy jeszcze o poranku wracali. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku możliwe mgły i zamglenia jeszcze mogą się utrzymywać przez jakiś czas, ale potem już sytuacja będzie się stabilizowała. Poranek dość pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. Nie powinno padać. Czy to jest dobra informacja? No chwilę powinniśmy odpocząć od mokrego. Jutro przelotne opady niewykluczone. Ciepło 18 stopni dzisiaj, jutro nawet 21 w najcieplejszym momencie dnia.
1: Słuchasz Radio.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Taką rzecz znalazłem w internetach. Chiny to wielki kraj, wielu mieszkańców, ale też niechlubne rekordy tam się pobija, bo Chiny są największym konsumentem papierosów na świecie. Szacuje się, że mieszkańcy kraju wypalają ponad 2,5 biliona papierosów rocznie. To niemal połowa całkowitej światowej konsumpcji, około 45-46%. Czy tam też ta kultura zacznie się zmieniać? Oby tak. Zdrowia wszystkim życzymy o poranku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: Co tam, panie i panowie w polityce? Tego do końca nie wiem. Wiedzą na pewno, co dzieje się wokół nas nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach o każdej pełnej godzinie. Kolejna porcja, bo oczywiście już za kilka chwil zaczynamy punktualnie o godzinie 7. Polecam i zapraszam.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek, 19 dzień maja, na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
16: Magdalena Krawczak, pora na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od sprawy z Puław na ulicy Grota Roweckiego. Przedłuża się remont studzienki kanalizacyjnej. Na liczne pytania mieszkańców i kierowców odpowiadają władze miasta, tłumacząc, że nie chodzi o opóźnienia wykonawcy, ale o akt wandalizmu. Prace przy kanalizacji deszczowej na ulicy Grota Roweckiego rozpoczęły się 7 maja. Zamontowano wtedy nowy właz i zabezpieczono miejsce remontu. Jednak już następnego dnia ktoś usunął oznakowanie robót. Samochody przejeżdżające przez świeżo naprawioną studzienkę uszkodziły betonową podbudowę, dlatego konieczne było ponowne wykonanie części prac i dodatkowe zabezpieczenie terenu. Miasto przypomina, że przy tego typu remontach beton potrzebuje nawet kilkunastu dni, by osiągnąć pełną wytrzymałość. Wykonawca deklaruje, że asfaltowa nawierzchnia zostanie odtworzona najpóźniej dzisiaj. I zostajemy na lokalnych drogach, na których coraz częściej można spotkać hulajnogi elektryczne. Z takich jednośladów chętnie korzystają dzieci i młodzież, a służby podkreślają, że taki środek transportu to nie zabawka. Co na ten temat mówią przepisy? Przypomina nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
17: Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania i jazda pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. A od 3 czerwca bieżącego roku dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
16: Jadąc hulajnogą elektryczną, trzeba stosować się do zasad ruchu drogowego, trzymać się ścieżki rowerowej i uważać na mijanych pieszych. A już tego lata Puławy znajdą się na trasie jednego z najważniejszych kobiecych wyścigów kolarskich w Polsce. Od 24 do 26 lipca województwo lubelskie będzie gospodarzem czwartej edycji Tour de Pologne Women, a ostatniego dnia tej rywalizacji peleton przejedzie przez powiat puławski. Wyruszy z Janowca, a następnie przejedzie przez most imienia Ignacego Mościckiego i przez Puławy, ulicami Piłsudskiego i Zieloną, przez Włostowice i dalej w kierunku Parchatki. Organizatorzy już teraz zachęcają, by kibicować zawodniczkom na trasie ich przejazdu. Tym kończymy na razie informacje z regionu. Pora na kraj i świat.
1: Zatrzymano dwoje Polaków płynących we flotylli Sumut płynącej z pomocą do Gazy.
3: Według organizatorów zatrzymanymi są Łukasz Kozak i Agata Wisłocka. Kozaka siły izraelskie zatrzymały na wodach międzynarodowych, zawierając z pokładu łodzi Merlin, a 4 godziny później z jednostki Azur zabrana została Wisłocka.
1: W stronę Gazy wciąż płynie łódź Karima Awada, posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Rzecznik polskiego MSZ-u potwierdził wcześniej udział Polaków w tej flotylli, zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.
1: Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli. MSZ Izraela zapowiedziało, że nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy.
3: Do godziny 3:00 40 łodzi zostało przechwyconych przez Izraelczyków, 10 wciąż zmierza w stronę Gazy. Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym wieczorna porażka u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce.
1: Decydujący gol padł w doliczonym czasie.
3: 3 minuta tego doliczonego czasu do siatki trafia rezerwowy Niecieczy, Chorwat Iwan Durdow. Z porażką nie mogli pogodzić się kibice Arki, wywołując prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. Od prezesa chcieli wyjaśnień, dlaczego po roku Arka z Ekstraklasy spadła.
1: O wygrywaniu myślą za to nasi kadrowicze z piłki nożnej sześcioosobowej, czyli Soka. Polecieli do Albanii na Mistrzostwa Europy.
3: Polacy, przypominamy, będą bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem.
15: Nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze.
3: Skoncentrowany trener kadry Klaudiusz Hirsch. Pierwszy mecz Polaków już jutro.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku możliwe mgły i zamglenia jeszcze mogą się utrzymywać przez jakiś czas, ale potem już sytuacja będzie się stabilizowała. Poranek dość pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. Nie powinno padać. Czy to jest dobra informacja? No chwilę powinniśmy odpocząć od mokrego. Jutro przelotne opady niewykluczone. Ciepło 18 stopni dzisiaj, jutro nawet 21 w najcieplejszym momencie dnia.
18: Wtorkowy poranek zapowiada się ładny dzień.
0: On już jest ładny. Dzień dobry, witam. Piękna strona poranka, Ewelina Kroczek.
18: I Marek Moc. Zapraszamy.
19: Radio Impuls.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. U nas czas na horoskop.
1: Wago, dziś możesz usłyszeć wiadomość, która wywoła uśmiech jeszcze zanim dopijesz kawę. Ktoś wreszcie doceni twój pomysł albo przypomni sobie o obietnicy sprzed tygodni. A wieczór sprzyja spontanicznym decyzjom, więc jeśli pojawi się zaproszenie do kina czy na spacer, istnieje spora szansa, że skończy się świetną historią do opowiadania.
0: Skorpion teraz słucha uważnie. Twoja intuicja działa dziś jak najlepszy GPS, szczególnie w sprawach ludzi i finansów. Dlatego warto zaufać pierwszemu przeczuciu. Uważaj tylko na drobne spięcia, bo jedno niepotrzebne zdanie może rozpętać dyskusję dłuższą niż serialowy finał sezonu.
1: Zodiakalna rybko, ten dzień sprzyja kreatywności i małym marzeniom, które nagle zaczną wyglądać całkiem realnie. Ktoś bliski może cię pozytywnie zaskoczyć, a wieczorem warto znaleźć chwilę tylko dla siebie. Nawet jeśli miałaby to być randka z kocem i ulubioną herbatą.
2: Radio Impulse.

0: To wtorkowy poranek w Radiu Impuls.
1: My często o bocianach wspominaliśmy, a tymczasem w Lublinie młode sokoły mają już pierwszy ważny dokument tożsamości. Cztery ptaki, które wykluły się tej wiosny na kominie elektrociepłowni Wrotków, zostały właśnie zaobrączkowane.
0: To trzy samiczki i jeden samiec, a dzięki specjalnym obrączkom ornitolodzy będą mogli śledzić ich dalsze losy, gdy opuszczą już rodzinne gniazdo.
1: I uwaga, teraz internauci mają bardzo odpowiedzialne zadanie, bo trwa konkurs na imiona dla młodych sokołów.
0: Propozycje można zgłaszać do środy na stronie peregrinus.pl.

0: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: W Puławach dzisiaj do 18 stopni, jutro już 21, 23 w czwartek i takie solidne, dwucyfrowe, z dwójką na przodzie wyniki powinny pojawiać się w kolejnych dniach. Ważne jest jedno, noce już nie będą chłodne tak bardzo. Na pewno odeszły od nas przymrozki, to jest bardzo dobra informacja. A dzisiaj za naszymi oknami pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Najwięcej wczesnym porankiem, a też sporo przejaśnień wieczorem i w nocy. Jutro zmienne zachmurzenie. Okresami mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Podobnie ma być w czwartek, ale tym raczej się chyba nie przejmujemy.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, mam dla ciebie ciekawostkę z rynku pracy. No, brzmi optymistycznie, ale ma też drugie dno.
0: Czyli klasyczne. Jest dobrze, ale...
1: Ale. Ponad 70% Polaków mówi, że jest zadowolonych ze swojej pracy. Tak, najbardziej zadowoleni są najstarsi i najmłodsi pracownicy. No, tak.
0: Czyli doświadczenie i świeża energia trzymają się dobrze.
1: Ale jednocześnie spora grupa przyznaje, że jest to zwyczajnie zmęczona. No.
0: Czyli lubimy swoją pracę, no tylko czasem ona lubi nas trochę za bardzo.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek, kalendarz świąt nietypowych przypomina, że to dzień dobrych uczynków, więc myśl dnia nawiązuje do tego święta właśnie.
1: Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś. Tak przed laty powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.
0: Myśl, która daje do myślenia, prawda? Za chwilę wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: O reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, we wtorkowy poranek czas na kolejne wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Wczoraj wykonano kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Opola Lubelskiego. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę w tej sprawie. Trasa, która wyprowadzi ruch ciężki z centrum miasta, zostanie poprowadzona w ciągu drogi wojewódzkiej numer 824. Obwodnica ma mieć blisko 2 km długości i będzie kosztować niemal 35 milionów złotych. Jak podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski, będzie to nie tylko wygoda dla kierowców, ale przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo dla mieszkańców, na które czekali od lat. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie poinformował, że opolską obwodnicę zbuduje firma z Kraśnika i ma to zrobić w ciągu 14 miesięcy. A teraz przenosimy się na drogi gminy Puławy, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają mundurowi z puławskiej drogówki. Patrolując ruch w Leokadiowie, przyłapali na gorącym uczynku kierowcę Mercedesa, który wyprzedzał inne auto, przekraczając podwójną linię ciągłą. Podczas kontroli 53-latek tłumaczył, że spieszył się na lotnisko. Za niebezpieczny manewr mieszkaniec Radomia otrzymał mandat w wysokości 1000 zł oraz 15 punktów karnych. Policja przypomina, że łamanie przepisów drogowych, zwłaszcza podczas wyprzedzania, może prowadzić do groźnych wypadków i że nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Minęła połowa maja i osoby, które rozważają podjęcie sezonowej pracy za granicą, zaczynają już szukać takich ofert, mówi Katarzyna Link z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
8: Często pytają o oferty właśnie w gastronomii, w hotelarstwie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sezon, to sezon na takie zapotrzebowanie ze strony pracodawców z krajów Unii już rusza. Z tym, że należy pamiętać tutaj, że ta praca sezonowa za granicą to nie zawsze jest określona w takich ramach, które my byśmy chcieli, czyli to nie jest wyjazd tylko w okresie lipiec-sierpień, tak jak u nas zaczynają się wakacje, tylko bardzo często taki sezon rusza już w tej chwili i należy być przygotowanym do wyjazdu nawet pod koniec maja.
0: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać, a teraz przenosimy się do Puław, gdzie już dziś odbędzie się event proekologiczny organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Osiedlowy Dom Kultury Empik. Już o 10.30 ruszy ekologiczny korowód, który dotrze na plac Chopina. Na miejscu będzie można wspólnie uszyć torby na zakupy. Później akcesoria z recyklingu będą bezpłatnie rozdawane. Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych w Puławach przeprowadzi zbiórkę czystych tkanin, takich jak jeans czy zasłony, które posłużą do uszycia kolejnych ekologicznych toreb. Organizatorzy zachęcają też do przyniesienia niepotrzebnych maszyn do szycia. Dzisiejsze wydarzenie na Puławskim Placu Chopina potrwa od 11 do 14. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Wątpliwości, jakie wywołuje projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
10: Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący tego, kto będzie mógł pracować jako położna.
11: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
9: Z nami Michał Dobrołowicz. Michał, dzień dobry. O 10:00 swój sprzeciw w sprawie tej ustawy zaprezentuje Samorząd Zawodowy Pielęgniarek. Ty znasz już szczegóły. Co budzi w tej chwili najwięcej wątpliwości?
11: Po pierwsze to, że 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
12: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
11: Szefowa Samorządu Pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
12: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
11: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że ten pomysł to reakcja na malejącą w Polsce liczbę porodów i zapewnia w wydanym wczoraj po południu komunikacie, że nowa ustawa nie prowadzi do likwidacji zawodu położnej. Emocji jest dużo. Dzisiaj resort zdrowia ponownie ma zabrać głos w tej sprawie.
10: To zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau, wydał polecenie, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. To ustaliła agencja Reutera.
9: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Dzień dobry, Pawle. Co jeszcze wiemy w tej chwili o tej sprawie?
13: Dzień dobry. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. I tak Ziobro otrzymał, według agencji Reutera, wizę dziennikarską. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu, a o sprawie Ziobry miał dowiedzieć się od ambasadora USA w Polsce i uznać Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. O tym, że Reuters wkrótce opublikuje te informacje, było wiadomo od kilku dni. Tutaj w Waszyngtonie dobrze dokumentowano proces przyznania wizy dziennikarskiej polskiemu politykowi.
1: W Puławach dzisiaj do 18 stopni, jutro już 21, 23 w czwartek i takie solidne, dwucyfrowe, z dwójką na przodzie wyniki powinny pojawiać się w kolejnych dniach. Ważne jest jedno, noce już nie będą chłodne tak bardzo. Na pewno odeszły od nas przymrozki, to jest bardzo dobra informacja. A dzisiaj za naszymi oknami pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Najwięcej wczesnym porankiem, a też sporo przejaśnień wieczorem i w nocy. Jutro zmienne zachmurzenie. Okresami mogą pojawiać się słabe przelotne opady deszczu. Podobnie ma być w czwartek, ale tym raczej się chyba nie przejmujemy.
0: To wtorkowy poranek. Jest takie powiedzenie: za długie czekanie, dobre śniadanie.
1: Okazuje się, że to nie są tylko puste słowa.
0: No właśnie. I do tego tematu będziemy powracać w tej godzinie. Zapraszamy, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: A dziś mamy wyjątkowy duet świąt, dzień dobrych uczynków i dzień mycia samochodu.
0: Czyli idealna okazja, żeby połączyć przyjemne z obowiązkowym.
1: Można to nawet pięknie sprzedać w domu z uśmiechem, tak z taką misją nawet bym powiedziała.
0: A już się boję, co będzie dalej.
1: Na przykład tak. Kochanie, zrób dziś dobry uczynek i umyj mi auto. Dwa w jednym i już świętujemy, no.
0: Tak, tak, lecę, pędzę. Ha, ha, ha, ale żart.
2: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Ale fajną historię znalazła Marek. Tak? Pamiętasz, był kiedyś taki program Randka w ciemno? To teraz o trochę takiej właśnie randce, tylko bohaterami są wilki grzywiaste.
0: Brzmi groźnie, no, ale romantycznie jednocześnie.
1: Tak, do opolskiego zoo przyjechał Ludwik. Ludwik, wilk grzywiasty prosto z Francji. Uwaga, ma zamieszkać z Izą, która czekała na partnera prawie 2 lata. Czekała, czekała i się doczekała.
0: Czyli Francuz, romantyczna przeprowadzka i wielkie oczekiwania. No to wszystko się zgadza.
1: No jeśli wszystko pójdzie dobrze, zwiedzający będą mogli zobaczyć nowego mieszkańca już w najbliższym tygodniu.
0: A, czyli wygląda na to, że w Opolu rusza właśnie najbardziej wyczekiwany wilczy program partnerski tego sezonu.
1: Nowa znajomość z potencjałem na wielką miłość.
2: Reklama. Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie ciśnienie w tej chwili na poziomie 1016 hektopaskali, delikatnie wzrośnie, potem się ustabilizuje. Biometr będzie się poprawiał do stanu obojętnego. Wiatr na razie z zachodu, potem powieje z południa. No i stamtąd coraz cieplejsze masy powietrza do nas napływają. Przypomnę, dzisiaj w Puławach już 18 stopni, w środę 21, a 23 stopnie mają pojawić się w czwartek.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pamiętasz, ja już od marca wypatrywałam znaków wiosny. Mówiłam o sadzeniu bratków, o bocianach. Ale gdybym była wielką miłośniczką zimowej aury, to właśnie teraz, w drugiej połowie maja, jechałabym w Tatry ubrana w czapkę, grubą kurtkę, szali, rękawiczki, no wycieszyć się białym puchem.
0: Zgadza się. W Tatrach śniegu nie brakuje. Na Kasprowym Wierchu są już ponad 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów aż 0,5 metra. Topr podniósł zagrożenie lawinowe do 2 stopnia.
1: Czyli maj w górach wygląda gdzieś tak bardziej jak środek ferii zimowych niż końcówka wiosny. No, dla każdego coś innego.
0: Może bym nie przesadzał. To jest normalna rzecz w połowie maja. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impulse. Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: 19 dzień maja, to wtorek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu. No i jest jedna kalendarzowa ciekawostka.
1: Rok 1962. Happy birthday, Mr. President. Marilyn Monroe zaśpiewała swoją słynną, zmysłową wersję piosenki urodzinowej dla prezydenta Johna Kennedy'ego w Madison Square Garden.
0: My śpiewać nie będziemy, nie? Ale... No, jak chcesz, proszę bardzo, proszę bardzo. Przy tej okazji przesyłamy najlepsze życzenia dla świętujących i zapraszamy na wiadomość.
2: Reklama.
3: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Po reklamie.
1: Dziś wtorek, 19 dzień maja, na zegarach 9. Przed nami wiadomości.
10: Śmiertelny wypadek na trasie S12. O szczegółach powiemy już teraz w nowym wydaniu wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Dziś rano około godziny 7 doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze z Puław do Radomia. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski z Komendy Powiatowej PSP w Puławach.
11: Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj na wysokości miejscowości Janów na trasie S12 na terenie powiatu puławskiego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierowca jednego z pojazdów busa. W zdarzeniu brały udział 3 pojazdy, 2 busy dostawcze i 1 samochód ciężarowy. Poszkodowanym jest jedna osoba z busa dostawczego. W tej chwili trwają czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą na wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.
10: Ruch na trasie w kierunku Radomia odbywa się wahadłowo. A teraz przypominamy kierowcom jadącym przez Puławy, że na ulicy Grota Roweckiego nadal trwa remont studzienki kanalizacyjnej i trzeba zachować ostrożność jadąc w kierunku ulicy Lubelskiej i Norwida. Prace trwają dłużej niż planowano, ponieważ część z nich trzeba było powtórzyć. Nowy właz do studzienki zamontowano już 7 maja, ale kolejnego dnia ktoś usunął oznakowanie, a przejeżdżające samochody uszkodziły świeżo wykonane podbudowę. Miasto przypomina, że beton w takich miejscach potrzebuje czasu, żeby uzyskać pełną wytrzymałość. Z kolei wykonawca zapowiada, że jeszcze dziś ma zostać odtworzona nawierzchnia asfaltowa jezdni. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Już dziś w Puławskiej Mediatece odbędzie się nowy seans filmowy. Tradycyjnie widzowie nie wiedzą, jaki film obejrzą, dopóki nie zasiądą w sali widowiskowej. Natomiast po projekcji goście Mediateki podyskutują o tym, co obejrzeli, mówi Sylwia Matras z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
12: Czytelnicy przychodzą i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co obejrzeli. Czasami na przykład obejrzeli to pierwszy raz, mimo że film nie jest najnowszy, a czasami robili to już któryś raz z kolei, ale na większym ekranie odbiór był po prostu inny. I poznałam bardzo dużo fajnych historii, czasami takich przejmujących i bardzo dziękuję znowu właśnie moim odbiorcom za takie zaufanie, że chcą przychodzić, że im się to podoba i że dzielą się właśnie tymi swoimi przeżyciami.
10: Dzisiejszy seans w Puławskiej Mediatece rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp za okazaniem karty bibliotecznej. Region na razie za nami, a teraz kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Jeszcze przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
13: Wszyscy odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Piotr Błakowski, Piotrze, co nowego ustaliłeś w tej sprawie?
14: Mężczyźni zostaną doprowadzeni do sądu rejonowego w Kętrzynie o 9:30. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 13-latka. Jak się dowiedziałem, mają być zlecone jeszcze dodatkowe badania histopatologiczne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. W sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity miało dojść tam do awantury. Śledczy mówią nawet o odwecie i zemście. Nastolatek miał zostać pobity i uciekał potem przez podmokły, bagnisty teren. Mężczyznom grozi nawet 20 lat więzienia.
13: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji.
2: Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające 1,5 roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać jednak dyplom z pielęgniarstwa.
13: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego oczekują położne i pielęgniarki?
15: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
16: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
15: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie w tej chwili na poziomie 1016 hektopaskali. Delikatnie wzrośnie, potem się ustabilizuje. Biometr będzie się poprawiał do stanu obojętnego. Wiatr na razie z zachodu, potem powieje z południa. No i stamtąd coraz cieplejsze masy powietrza do nas napływają. Przypomnę, dzisiaj w Puławach już 18 stopni, w środę 21, a 23 stopnie mają pojawić się w czwartek.
0: Wtorkowy poranek, a my za chwilę podrzucimy wam kilka tematów do obgadania przy kawie.
1: Drugiej kawie, dodajmy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.

0: Mamy wtorek, to 19 dzień maja, przypominamy, a u nas pora na drugą małą kawkę z małym dodatkiem.
1: Loteczek. Dziś mamy zestaw z pogranicza sportu, show biznesu i stylu życia. Zaczynamy od kortu.
0: No dobra, no niezły mix. No to od czego zaczynamy?
1: Liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, kiedy nie gra w tenisa, uwaga, pozuje. Sama przyznaje, że gdyby nie rakieta, mogłaby spróbować sił w modelingu. No i właśnie pojawiły się jej nowe zdjęcia dla prestiżowego magazynu.
0: Czyli kort zamienia na wybieg? No, całkiem naturalna zmiana na wierzchni.
1: Ale wiesz, w sieci komplementów nie brakuje, choć jak w internecie pojawiły się też mniej entuzjastyczne komentarze.
0: Czyli tak normalnie 50 na wow, a 50 nie.
1: To dobrze, zostawmy Arinę. Teraz Alicja Bachleda-Curuś, która zdradza, co robi, że tak świetnie wygląda.
0: No,
1: co stawiasz, to robi. Co?
0: Nie, słucham.
1: Aktorka stawia na sport oczywiście. Zdrową dietę zgodną z grupą krwi. No i regularny ruch. Ach, śmiechajki takie. Od siłowni, pojazdy konną i surfing. Proszę, tak się specjalizuje.
0: Tak. I naciera się ziemniakiem wieczorem. Dobra, nie komentuję. Wszystkie panie z Hollywood tak mówią.
1: Zostawmy Alicję. To jeszcze, no dobrze, wspomniałeś o Hollywood. Proszę bardzo. Adoptowana córka Angeliny Jolie właśnie ukończyła studia z psychologii. Na uroczystości zabrakło Brada Pitta.
0: No, pewnie był tematem pracy magisterskiej.

0: reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Kastorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis.

0: Prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
5: Nadal sporo chmur nad naszym regionem, ale synoptycy nie prognozują na dziś żadnego deszczu. Widzą za to szansę na przejaśnienia i dodają, że temperatura w Puławach i w Kazimierzu Dolnym sięgnie dziś 18 stopni. Wiatr jest i będzie słaby, a biometr korzystny.
6: Słuchasz Radia Impuls. Śpij.

0: Wtorkowy poranek w Radiu Impuls.
1: Mamy propozycję dla fanów kina z nutą tajemnicy i to dosłownie.
0: Puławska Mediateka zaprasza na kino niespodziankę dla dorosłych. I cały urok polega na tym, że tytuł filmu poznaje się dopiero tuż przed seansem.
1: O, super. Organizatorzy mówią, że to ma być taki wieczór wspólnego oglądania, rozmów po seansie. Trochę tak jak dawniej było, kiedy padało pytanie, to co oglądamy? A odpowiedź brzmiała, zaraz się dowiesz.
0: A najbliższy seans już dzisiaj o godzinie 17. Wstęp wolny z kartą biblioteczną, to ważne.
1: Czyli jedyne ryzyko jest takie, że wyjdziemy z kina z nowym ulubionym filmem, którego nie planowaliśmy zobaczyć. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy! Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia IM.

0: taką moją.
1: Przeglądam prognozy pogody, Marek, i widzę, że synoptycy zapowiadają ciepłe, nawet bardzo ciepłe dni. No ja się cieszę, no. Wiem, że ty trochę mniej, ale maj zobaczymy w końcu w bardzo wiosennej odsłonie.
2: Tak, tak. A o pogodzie więcej opowiemy wam oczywiście po naszych wiadomościach. Te startują punktualnie o 10:00.
3: Reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
3: Po reklamie.
2: Wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, ale także wiadomości. Minęła 10:00, czas przekazać kolejną porcję.
1: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Na początku tego wydania przypominamy kierowcom, żeby jechali ostrożnie przez Kajetanów. Na trasie S12 doszło dziś rano do tragicznego wypadku i ruch odbywa się wahadłowo. Co dokładnie zdarzyło się tuż po godzinie 7:00, mówi kapitan Emil Głogowski z Komendy Powiatowej PSP w Puławach.
9: W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierowca jednego z pojazdów busa. W zdarzeniu brały udział 3 pojazdy, 2 busy dostawcze i 1 samochód ciężarowy. W tej chwili trwają czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą na wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.
1: Jak podaje puławska policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdowi ciężarowemu, który jechał w kierunku Puław, wystrzeliła opona, dlatego zjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z busem. I zostajemy w temacie transportu, ale przesiadamy się na jednoślady. Hulajnogi elektryczne to popularny prezent w okresie pierwszych komunii świętych, ale policja ostrzega, że używanie takich jednośladów wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
10: Wyraźnie podkreślamy to, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Kierujący takim pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, korzystania przede wszystkim z drogi dla rowerów oraz zachowania szczególnej ostrożności wobec pieszych. Szczególne zagrożenie stanowią także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Tego typu pojazdy trafiają w ręce dzieci, które nie posiadają odpowiednich uprawnień ani umiejętności do kierowania nimi.
1: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji. A teraz przypominamy apel władz Puław, żeby zachować szczególną ostrożność na terenie placu zabaw na miejskich Błoniach. Ruszają tam prace związane z montażem żagla przeciwsłonecznego, który ma chronić najmłodszych podczas letnich dni. To projekt, który zaproponowali i wybrali sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca wybrany przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach przejął już teren inwestycji i ma działać do początku lipca. Miasto będzie umieszczać potrzebne oznaczenia i prosi, żeby się do nich stosować. A już jutro w Rykach odbędzie się spotkanie autorskie Małgorzaty Łuszkiewicz, poświęcone jej najnowszej książce Legendy Ryckie. To zbiór opowiadań opartych na lokalnych historiach i przekazach mieszkańców, które autorka zebrała i opracowała w formie książki, by ocalić je od zapomnienia. Małgorzata Łuszkiewicz jest mieszkanką Ryk, doktorem nauk humanistycznych i nauczycielką języka polskiego w pierwszym ELO imienia Małgorzata Marii Skłodowskiej-Curie. Ma na swoim koncie publikacje naukowe oraz teksty poświęcone historii regionu. Środowe spotkanie odbędzie się w Rydzkim Pałacu przy ulicy Warszawskiej. Początek o godzinie 17. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Pora sprawdzić, czym żyją kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Kilkuset rolników z całej Europy zapowiedział dziś w Strasburgu protest w związku z drastycznymi podwyżkami cen nawozów.
3: Tam właśnie o wsparciu dla rolników mają debatować europarlamentarzyści.
0: Organizacje rolnicze uważają, że proponowane wsparcie jest niewystarczające, co doprowadzić może do drożyzny artykułów spożywczych.
3: Paweł Konieczny, Paweł, dzień dobry. Jak wielu rolników zmierza do Francji?
11: No, zgodnie z zapowiedziami organizacji rolniczych protestować ma kilkaset osób, zatem nie będzie to tak duża manifestacja jak na początku roku. Zdaniem organizacji COPACO-GECA działać należy szybko, bo brak decyzji na poziomie europejskim może przełożyć się na wzrost cen żywności i zagrozić produkcji rolnej na starym kontynencie. Polscy rolnicy popierają protest, ale mają własne postulaty. Domagają się dotacji do nawozów ze względu na ich wysokie ceny, jednocześnie apelują o ochronę polskich zakładów azotowych. Zgodnie z zapowiadaną strategią, Unia ma w najbliższym czasie skupić się na sposobach ograniczania zależności od importu, zwiększeniu produkcji krajowej, a także na szerszym wykorzystaniu alternatywnych nawozów, z czym nie zgadzają się europejscy rolnicy. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Paweł Konieczny.
0: Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował, jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz nadzoru nad tym właśnie sektorem.
12: Okazało się, że metody stosowane przez liderów branży AI przypominają strategie znane z działań wielkich koncernów tytoniowych, farmaceutycznych czy naftowych.
3: W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Na czym te strategie polegają?
12: To głównie przejmowanie kontroli nad narracją w mediach i w ten sposób kształtowanie opinii i polityków i społeczeństwa na temat regulacji AI, szczególnie często powtarzają się argumenty przedstawiające regulacje jako przeszkodę dla innowacji, jako działania zbędne, przestarzałe, szkodliwe dla rozwoju technologii. Kolejna strategia to omijanie prawa lub jego wybiórcza interpretacja, zwłaszcza w obszarach dotyczących ochrony konkurencji, prywatności, praw autorskich i prawa pracy. Trzecia metoda to wspieranie lobbingu przez zatrudnianie byłych polityków w strukturach korporacji technologicznych. Zdaniem autorów pracy, ponieważ te metody były znane i stosowane wcześniej, wiadomo, jak próbować nad nimi zapanować, by tworzyć prawo nadążające za zmianami i skutecznie chroniące obywateli.
1: Dwanaście stopni mamy teraz w Puławach i w Dęblinie, a po południu doczekamy się jeszcze 6 oczek więcej. Wtorek jest chłodny, ale suchy w naszym regionie. Nic nam szczególnie nie przeszkadza. Wiatr ma w porywach tylko 12 km na godzinę i nie będzie się dzisiaj spieszył, a chmury, które wiszą nad naszym regionem, nie niosą żadnych niespodzianek.
13: Jak wysoka może być cena za wyjątkowo nietrafione poczucie humoru?
2: No, wysoka, a powiemy więcej, sięgając za chmur, dosłownie. O tym w tej godzinie.
13: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
13: Zapraszamy.

0: takes me home. Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Są żarty, które po prostu nie działają. Ja na przykład w ogóle nie śmieję się z sucharów. Możesz to kiedyś przetestować. Ktoś rzuca suchara, ja wiesz, pełna powaga, zero reakcji.
0: Rozumiem, muszę to kiedyś sprawdzić na tobie, ale skoro już jesteśmy przy żartach z cyklu miało być śmiesznie, a wyszło inaczej, no to mamy taką historię.
1: No to proszę, opowiadaj.
0: Dwójka pasażerów z Warszawy nie poleciała na wymarzone wakacje. Pan do Bułgarii, a pani do Tunezji. Podczas kontroli bezpieczeństwa zażartowali, że w bagażach mają bamby.
1: O, taki żarcik. I tu już nikt się nie zaśmiał, co?
0: Absolutnie. Straż Graniczna potraktowała sprawę bardzo poważnie. Zresztą jak zwykle były mandaty i odmowa wejścia na pokład.
1: A potem pewnie dzwonili z lotniska do rodziny, żeby powiedzieć, samolot odleciał bez nas.
0: A w słuchawce, żartujesz?
2: Radio Impuls. Reklama. Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
22: Rossmann. Po reklamie.
1: To pochmurny, ale spokojny wtorek w naszym regionie. Według synoptyków pogoda nie zaskoczy nas dzisiaj niczym, może z wyjątkiem małych przejaśnień, jeśli chmury trochę ustąpią. Na termometrach dzisiaj do 18 stopni w Puławach i w Markuszowie wiatr słaby, a deszczu nie ma w prognozach. Ciśnienie podwyższone, 1019 hektopaskali i to zapowiedź stabilnej pogody, coraz cieplejszej.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: to wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Każdy z nas ma na swoim koncie zaproszenie na urodziny, imieniny, wesele czy bal, ale czy ktoś z Was był kiedyś na imprezce u Mrówkojada? No?
0: Przyznam, że takiego zaproszenia jeszcze nie dostałem.
1: No to proszę, już Ci mówię, gdzie kiedy w warszawskim zoo szykuje się wyjątkowe świętowanie. Już jutro najstarszy Mrówkojad pod opieką człowieka kończy 30 lat. To Juri, prawdziwa legenda ogrodu zoologicznego.
0: 3 dekady, no piękny wiek.
1: No i z tej okazji będą urodziny z pełnym pakietem. Będą prezenty, specjalny posiłek, opowieści opiekunów o jubilatce.
0: Czyli klasyczne urodziny, tylko zamiast czy będą tańce, pytanie brzmi raczej, czy będą mrówki. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek, 19 dzień maja w kalendarzu. Warto przypomnieć, to Międzynarodowy Dzień Lekarzy Rodzinnych, czyli dzień podziękować dla tych, którzy są pierwszym kontaktem zdrowotnych w sprawach.
1: Dzisiaj Dzień Bliźniaków, a wiem, że na świecie każdy gdzieś ma jakiegoś swojego bliźniaka.
0: Ciekawe, gdzie jest twój. Pozdrawiamy dziś świętujących i zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła już godzina 11, jest wtorek, 19 dzień maja. Czas na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Mazowiecka grupa Speed nieprzerwanie patroluje drogi powiatu kozienickiego i przerywa podróż piratom drogowym. W ciągu minionego tygodnia policjanci skontrolowali 46 pojazdów i ujawnili 59 wykroczeń, w tym 20 przypadków przekroczenia prędkości. Efekt działań to 51 mandatów, 3 zatrzymane prawa jazdy i 4 dowody rejestracyjne. Tym razem na gorącym uczynku przyłapano m.in. mieszkańca powiatu puławskiego, który jechał ulicą Warszawską w Kozienicach z prędkością 102 km na godzinę. 42-latek stracił prawo jazdy, otrzymał 13 punktów karnych i zapłaci 1500 zł mandatu. Praca sezonowa za granicą to szansa na dodatkowy zarobek, ale warto zachować ostrożność, żeby nie dać się oszukać. O czym warto pamiętać, przeglądając oferty, mówi Katarzyna Link z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
5: W tej chwili to, co możemy zaproponować, to przede wszystkim olbrzymią bazę ofert pracy, która znajduje się na portalu mobilności zawodowej. Jest to taki portal utworzony przy Komisji Europejskiej, w którym znajduje się w tej chwili około 3 milionów ofert pracy, więc trudno jest tutaj każdą z osobna ofertę przedstawiać. Natomiast możemy wskazać, w jaki sposób można dotrzeć do takich ofert. Informujemy też na temat tego, jak bezpiecznie poszukiwać pracy, czy na co zwracać uwagę, decydując się na taki wyjazd za granicą.
4: O tych zasadach bezpieczeństwa będziemy mówić także w naszych dzisiejszych wydaniach wiadomości z regionu. Tymczasem w Garbatce letnisku dobiega końca budowa nowego żłobka. Już na początku czerwca obiekt ma być gotowy, a we wrześniu rozpocznie działalność. Placówka zapewni 16 miejsc w 2 grupach wiekowych. Opieką będą objęte dzieci od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Władze gminy przeprowadziły już wstępny nabór, żeby zorientować się, jak duże jest zainteresowanie usługami żłobka. Poza tym rozstrzygnięto konkurs na nazwę dla nowej placówki. Już wiadomo, że będzie to Sosnowy Zakątek. Nazwa nawiązuje do charakteru gminy i do pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką. A na koniec przenosimy się w Przestworza. 4 młode sokoły wędrowne, które tej wiosny wykluły się na kominie lubelskiej elektrociepłowni Wrotków, zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Sokół. To 3 samice i 1 samiec. Oznakowanie sprawi, że będzie można śledzić ich losy, gdy opuszczą rodzinne gniazdo. Na razie życie lubelskich sokołów można śledzić na stronie peregrinus.pl, a teraz trwa tam również konkurs na imiona dla młodych sokołów. Propozycje można przedstawiać do tej środy, a głosowanie odbędzie się w nadchodzącym tygodniu. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: W jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem trwają poszukiwania 18-latka.
7: Ten mężczyzna wraz z 3 innymi wypadł do wody z roweru wodnego.
8: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
6: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
7: 3-dniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej rozpoczęły się w Rosji. Prowadzone są w wielu regionach kraju, ale także na Białorusi.
6: Jak informuje resort obrony w Moskwie, w ćwiczeniach uczestniczyć ma ponad 64 tysiące żołnierzy.
7: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie zadania postawiono przed wojskowymi?
9: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni, rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach Floty Północnej.
6: Neymar, dzisiaj bohaterem serwisów sportowych. Brazylijczyk pojedzie na 4. Mistrzostwa Świata.
7: A włączenie go do 26-osobowej mundialowej kadry potwierdził trener Carlo Ancelotti. Neymar da Silva Santos Junior, 34-latek, jest najlepszym strzelcem w historii Brazylii, dlatego tak, w Rio przyjęto informację o powołaniu. Goli Neymara w 128 meczach. Jednak od 3 lat ten zawodnik nie grał dla Seleção z powodu kontuzji.
6: Dlaczego dostał szansę na 4. Mistrzostwa Świata?
7: Wierzymy, że jest on ważnym zawodnikiem i będzie odgrywał kluczową rolę na tym Pucharze Świata. Tyle włoski trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
4: Każdą godziną w naszym regionie jest o 1 stopień cieplej. Teraz termometry w Puławach i w Zwoleniu pokazują już 13 stopni, a zatrzymają się na 18. Rośnie dziś tylko temperatura, bo wiatr jest i będzie słaby. Ciśnienie jest stabilne na poziomie 1019 hektopaskali, a chmur ma powoli ubywać. Prognoz deszczu nie ma.
10: To wtorkowe przedpołudnie, to jeszcze na koniec przypominamy, że dziś Światowy Dzień Fair Play, a u nas obyło się bez baru, bez pretensji do sędziego.
3: Tak, tak, a sędzia wiadomo, zawsze ma rację.
10: No to tyle od nas na dzisiaj. Dobrego dnia Wam życzymy, świętujcie, no i korzystajcie z tej pięknej pogody. Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
10: Do usłyszenia.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Po reklamie.
6: Na wtorkowe popołudnie synoptycy prognozują przejaśnienia i dodają, że chmury na razie opuszczą nasz region. Kolejne dni zapowiadają się pogodne i słoneczne, z coraz wyższą temperaturą i słabym wiatrem. Dzisiaj w Puławach i w Poniatowej maksymalnie 18 stopni, jutro 21, a w czwartek 22.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puawy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
2: Jest wtorek, 19 dzień maja. Minęło południe. W Radiu Impuls zapraszam na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Jeśli jedziecie drogą ekspresową S12 na trasie z Radomia do Puław, bądźcie ostrożni i stosujcie się do poleceń policjantów, którzy kierują ruchem. Dziś rano na wysokości Kajetanowa doszło do śmiertelnego wypadku. Czołowo zderzyły się samochód ciężarowy i bus dostawczy. Z ustaleń policji wynika, że ciężarówce nagle wystrzeliła opona, dlatego pojazd zjechał na przeciwny pas i uderzył w busa. Kierowca busa zginął na miejscu. W zdarzeniu brał udział jeszcze drugi bus. Został uszkodzony przez elementy ciężarówki, gdy odpadło jej koło, ale temu kierowcy nic się nie stało. Mężczyzna, który jechał ciężarówką, również nie odniósł obrażeń. Policja nadal wyjaśnia szczegóły tej sprawy pod nadzorem prokuratora. A w ciągu najbliższych 14 miesięcy powstanie obwodnica Opola Lubelskiego. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę z wykonawcą. Firma z Kraśnika zbuduje nowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej numer 824 o długości blisko 2 km. Jak dodaje burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, w ramach tego samego zadania zostaną wybudowane także dwa ronda, a przebudowę przejdzie 5 skrzyżowań. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i dodatkowe drogi do obsługi okolicznych terenów. Wartość inwestycji to 35 milionów złotych, ale władzom regionu pomoże rządowa dotacja. Roboty mają potrwać do lipca przyszłego roku. Tymczasem żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyli szkolenie motocyklowe realizowane wspólnie z KM Cross Lublin. Doskonalili jazdę w trudnym terenie oraz techniki bezpiecznego pokonywania przeszkód, mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy Lubelskiej Brygady.
4: Szkolenie prowadzone było ze stopniowaniem poziomu trudności. Od motocykli o mniejszej mocy po bardziej wymagające maszyny i elementy jazdy terenowej. Instruktorzy na bieżąco analizowali technikę jazdy uczestników, wychwytywali błędy i indywidualnie korygowali sposób poruszania się motocyklem. Umiejętności sprawnego poruszania się w trudnym terenie ma istotne znaczenie podczas realizacji zadań wojskowych, zwłaszcza prowadzonych poza utwardzonymi drogami oraz podczas działań kryzysowych wymagających szybkiego dotarcia do określonych miejsc.
3: To pierwsza część cyklu szkoleń. Kolejne etapy mają obejmować bardziej wymagające trasy. A już za kilka dni na Łęczów stanie się miejscem rozmów o technologiach, bezpieczeństwie i przyszłości gospodarki. W nadchodzący poniedziałek odbędzie się tam Future Economy and Tech Forum 2026. Wydarzenie poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom i innowacjom. Program podzielono na 3 ścieżki tematyczne: ekonomiczną, energetyczną i obronnościową. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie, energetyce, dronach i nowych technologiach wykorzystywanych w gospodarce i obronności. To na razie wszystko z regionu. Przechodzimy do doniesień z kraju i zagranicy, a te przedstawi Magdalena Wojtoń.
5: Rozstrzygnięte przetargi na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych MSWiA, które miały być sfinansowane z funduszu SAFE, zostaną unieważnione. Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a chodzi tutaj o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych. Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Dlaczego przetargi będą unieważnione?
6: Po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE trzeba było zmienić sposób finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, by nie przepadły miliardy złotych na to przeznaczone. Finansowanie zostało zabezpieczone w budżecie MON, a pieniądze mają być uruchomione od przyszłego roku. To sprawia, że zmieni się część warunków przetargowych, m.in. tryb wyłaniania dostawców. Aby uniknąć protestów oferentów, którzy brali udział w rozstrzygniętych już postępowaniach w trybie negocjacji, zdecydowano o powtórzeniu przetargów.
5: Czy to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić?
6: Tak, i to o kolejne miesiące. A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
5: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Krakowie. Po kilku deszczowych dniach w stolicy Małopolski i nie tylko zaświeciło słońce. No i co wy na to?
7: Mamy dookoła piękny widok, słoneczko, ptaszki słychać w oddali.
8: Słoneczko świeci, pięknie jest dzisiaj.
9: A w tej kurtce nie za ciepło? Dzisiaj ma być 20 stopni.
10: Właśnie. Za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
9: Czy czekaliście wreszcie, że trochę tego słońca się pojawi w maju?
11: Tak, bardzo czekaliśmy. Mieliśmy już dość tego deszczu. Bo z psami niestety trzeba chodzić, czy pada, czy nie pada, a jak pada, to się strasznie źle chodzi.
9: Ale dzisiaj jest przyjemnie.
11: Tak, dokładnie.
5: Z krakowianami w Parku Dębnińskim rozmawiał Maciej Sołtys. Nie wszędzie jednak niestety będzie dzisiaj tak pięknie jak w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw.
2: Dziś po południu czeka nas zachmurzenie umiarkowane i takie teraz mamy, a późnym popołudniem nawet zachmurzenie małe i więcej słonecznych promieni. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali biometr korzystny, a wiatr mamy dzisiaj słaby, nawet w porywach. Rozpoczynamy wtorkowe popołudnie na 97,2 FM, a w pierwszej godzinie mówić będziemy m.in. o rajdzie pieszym do Bochotnicy oraz o trwającym już evencie proekologicznym w Puławach. Do 17:00 witaj. Zapraszam natomiast Wojtek Bednarczyk.
12: Radio Impuls.

0: kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy taki dzień dla wszystkich bardzo ważny, szczególnie jeśli są posiadaczami samochodów, bowiem jest to dzień mycia samochodów, a czyste auto to nie tylko kwestia wyglądu, ale również i bezpieczeństwa. Dlatego taki Międzynarodowy Dzień Mycia Aut to dobra okazja, żeby odświeżyć swoją furkę. No i podejrzewam, że wielu kierowców, tak jak i ja, czasami się zastanawia, czy warto jednak dzisiaj jechać na myjnię, bo przecież będzie padał deszcz. Deszcz deszczem, deszcz sobie spłucze, kurz i tak dalej, ale tych rzeczy, tych brudów, tych ptasich odchodów, które niestety czasami na naszych samochodach się znajdują, zwykły deszcz już nie zmyje, dlaczego trzeba dbać o swoje auto i bywać na tej myjni. Może nie za często, bo to też niedobrze dla lakieru, ale jednak trzeba auta myć. Jeśli chodzi o pierwszą myjnię na świecie, to uznaje się ją za myjnię w Detroit, która nazywała się Automated Laundry i powstała w 1914 roku. Co ciekawe, nie była zautomatyzowana. Pojazdy były przepychane ręcznie przez tunel, a każdy pracownik wykonywał jedną czynność niczym na taśmie produkcyjnej. Pierwsza w pełni automatyczna myjnia natomiast powstała dopiero w 1946 roku. Zatem dzisiaj, w związku z tym, że ma chyba nie padać, można wybrać się na myjnię. I pamiętajcie, nie wolno myć na podjazdach pod domem samochodów, za to grozi mandat. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: aj nogi, i piłkę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Dziś mamy dzień mycia samochodów. Pogoda ku temu sprzyja, bo nie pada i też nie ma palącego słońca, bo przypominam, że mycie na palącym słońcu także niedobrze wpływa na lakier. Zatem najlepiej wybrać taki dzień jak dzisiaj, kiedy nie ma palącego słońca, ale też i nie pada deszcz, kiedy nie ma silnego wiatru, choć tu akurat by się przydało, bo wtedy szybciej można takie auto wysuszyć. W każdym razie o pogodzie miałem mówić, a tam jest na szczęście na razie dzisiaj w miarę łaskawa dla nas. Na termometrach do 18 stopni Celsjusza, na barometrach 1000 hektopaskali i mamy słaby wiatr oraz zachmurzenie umiarkowane.
7: Słuchasz Radia Impuls.

Placu Chopina od godziny 11, choć wcześniej jeszcze był przemarsz, trwa proekologiczny event w Puławach i tam też można zobaczyć, jak szyje się zupełnie z ekologicznych materiałów, na przykład torby, z których będzie potem można korzystać na przykład na zakupach. Później akcesoria z recyklingu będą bezpłatnie rozdawane, bo sam event trwa do godziny 14, więc jest jeszcze czas, żeby gdzieś po drodze na chwilę przystanąć. Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych w Puławach przeprowadza zbiórkę czystych tkanin, takich jak jeans czy zasłony na przykład, które później mogą posłużyć do uszycia kolejnych ekologicznych toreb. Organizatorzy zachęcają też do przenoszenia swoich niepotrzebnych na przykład maszyn do szycia, jeżeli wam zawadza i nie wiecie, co z nią zrobić. Jeszcze do 14 ten proekologiczny, to dzisiejsze wydarzenie, ten event trwa na Placu Chopina. Zapraszam.

Mamy dopiero wtorek, ale już możemy powoli planować sobie kolejny majowy weekend. To jest idealny czas o tej porze roku, żeby spędzać ten wolny czas na świeżym powietrzu. Jest ku temu kolejna okazja, bowiem Mosir Puławy zaprasza na rajd pieszy do Bochotnicy. W sobotę 23 maja miłośnicy spacerów będą mogli wspólnie spędzić ten czas wolny na prawie 15-kilometrowej trasie. Start rajdu zaplanowano na godzinę 9 przy stacji Orlenu w Bochotnicy, a wszyscy ci, którzy się tam pojawią, będą mogli podziwiać i naturę, ale i na przykład historyczne ruiny, leśne ścieżki, wiadomo, nasze lesowe wąwozy. A sami organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rekreacyjny, a nie stricte sportowy, i jest skierowany do osób, którzy uprawiają sobie turystykę pieszą oraz tych, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić przedpołudnie. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu można uzyskać m.in. na stronie internetowej Mosir Puławy.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Po reklamie.

0: wykonało Katy Perry nagranie zatytułowane Hot and Cold. Tak można by było je nawet trochę po tytule podciągnąć pod naszą pogodę majową. Dzisiaj na szczęście jest tak middle, ani za gorąco, ani za zimno. I jest też blisko godziny 13. Już za chwilę po krótkim bloku reklamowym na 97,2 FM. Punktualnie o 13 zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 19 dzień maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
11: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Na początek historia z Lublina. Dzięki szybkiej reakcji policjanta z 5. komisariatu udało się uniknąć tragedii. Jadąc na służbę w niedzielny poranek, podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył dym wydobywający się z zaparkowanego samochodu. W środku w fotelu kierowcy spał mężczyzna. Mundurowy wyciągnął go z pojazdu, odprowadził w bezpieczne miejsce i wrócił, żeby wyłączyć silnik, a chwilę później auto stanęło w płomieniach. 40-letni obywatel Mołdawii trafił do szpitala. Był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawę badają teraz policjanci. A my wracamy do tematu pracy sezonowej. Druga połowa maja to już czas przeglądania ofert i to ważne, żeby dokładnie sprawdzać takie propozycje.
12: Warto doinformować się przed wyjazdem, bo niejednokrotnie taki wyjazd może wiązać się z wieloma przykrymi, niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie zwykle kończy się dobrze. Gro osób, które poszukuje zatrudnienia, poszukuje tych ofert również za pośrednictwem agencji zatrudnienia. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. W większości przypadków są to pewne oferty pracy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić taką agencję zatrudnienia, czy posiada odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Zwrócić uwagę na to, czy nie pobiera albo czy pobiera jakieś opłaty z tytułu znalezienia zatrudnienia, dlatego że takie opłaty nie są zgodne z prawem.
11: Mówiła Katarzyna Link z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. A na Puławskim Placu Chopina trwa event proekologiczny. To lokalna odsłona światowej akcji Morsbacks, która polega na tworzeniu toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. Mówi Anna Butryn, instruktor osiedlowego Domu Kultury Empik w Puławach.
5: tym roku poszerzamy naszą działalność i oprócz wystawienia tych toreb również szyjemy. Zapraszamy ludzi do szycia. Mamy też partnerów tej naszej akcji. Zaprosiliśmy Zakład Usług Komunalnych, który pomaga nam zbierać tkaniny, ewentualnie nawet maszyny do szycia. A jeśli chodzi o ideę, bo to jest najważniejsze, to chodzi o ogólnie rzecz mówiąc, oczywiście o ochronę środowiska. Pomysł zaczerpnęliśmy z Anglii, z Irlandii. Moja koleżanka przywiozła go z Irlandii. I rzecz polega na tym, że ludzie się spotykają w różnych grupach, szyją torby, torby takie na zakupy, czyli morz z bagi, i potem te torby są rozdawane zupełnie za darmo. No chodzi o to, żeby oczywiście nie kupować toreb plastikowych, no i żeby mniej było również śmieci tekstylnych.
11: Dzisiejsze wydarzenie w Centrum Puław potrwa do 14:00. Podobne spotkania odbywają się w każde wtorkowe popołudnie w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury Empik przy Lubelskiej 25. Region na razie za nami, pora na kraj i świat. Bogdan Zalewski.
13: Zaplanowano rządową naradę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości, szef MSWiA oraz koordynator do spraw służb specjalnych spotkają się dzisiaj, by rozmawiać o okolicznościach wyjazdu polityka PiS do Stanów Zjednoczonych. Michał Krasan, dzień dobry. Michale.
14: Ministrowie mają sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości przekroczył granicę zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy polskie służby miały wiedzę o jego wyjeździe. W tej sprawie konieczne jest także ustalenie, czy w wyjeździe polityka PiS pomagały służby innych krajów i dlaczego informacja o opuszczeniu strefy Schengen pojawiła się w systemach dopiero po kilku dniach i gdzie dokładnie przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ od tygodnia Amerykanie nie odpowiedzieli polskiemu MSZ-owi na pytania dotyczące ewentualnego schronienia dla Zbigniewa Ziobry. Narada ministrów odbędzie się najprawdopodobniej przy okazji rozpoczynającego się właśnie posiedzenia Rady Ministrów.
13: Polski aktywista zatrzymany przez izraelskie wojsko prawdopodobnie został przewieziony do portu Ashdod, 25 km od Tel Awiwu. Przypomnę wam, uczestnik międzynarodowej flotylli Sumut, zmierzającej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, był na pokładzie jednej z łodzi zajętych wczoraj w południe przez siły obronne Izraela na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego. Polski konsul jest w kontakcie z izraelskimi władzami. Zatrzymany Polak prawdopodobnie za kilka dni zostanie deportowany. Pep Guardiola w najbliższą niedzielę zamierza opuścić Manchester City. To doniesienia brytyjskich mediów. Sławny trener ma to zrobić po rozegraniu przez drużynę obywateli, The Citizens, jak popularnie są nazywani, ostatniego meczu tego sezonu Premier League. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu, zauważa Bogdan Frymorgan. Bogdanie, przypomnij dokonania pana Pepa.
15: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe Mistrzostwo Świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
0: Zachmurzenie umiarkowane, sporo przejaśnień, sporo promieni słonecznych, ale też chmur nie brakuje na niebie. Jest tak średnio, jak już wspominałem, jeśli chodzi o naszą pogodę, temperatura również średnia, choć powiem wam szczerze, że szykują nam się od jutra już wzrosty, a nawet w weekend może to być 25 stopni, kto wie. Na razie mamy tych stopni 18 maksymalnie, na barometrach 1000 hektopaskali, słaby wiatr i bez opadów. W kolejnej godzinie naszego popołudnia przypomnę wam o konkursie na najładniejszy balkon i ogródek w powiecie opolskim oraz o pszczołach Wergiliusza w ogrodach księżnej Izabeli. Ta prelekcja w Mediatece już dzisiaj. Do 17:00 zaprasza i wita Wojtek Bednarczyk. Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Impuls.

0: Zapraszam na wtorkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Coś mi się wydaje, że ten festiwal Eurowizji za chwilę będzie jednym wielkim cyrkiem, a nie świętem piosenki, bo z roku na rok więcej jest w nim polityki niż samego uwielbienia dla profesjonalizmu tych, którzy chcą wystartować w tym konkursie i pokazać swoje piosenki, a przy okazji także zagłosować na swoje ulubione piosenki z innych krajów. Tam skandal goni kolejny skandal, tym razem kolejny eurowizyjny skandal dotyczy Polski. Nie dość, że oddaliśmy 12 punktów na Izrael, to podczas gdy nad Wisłą głośno właśnie było jeszcze o punktach dla tego kraju, w Mołdawii wybuchło prawdziwe polityczno-obyczajowe trzęsienie ziemi. Tamtejsza komisja sędziowska, przypomnę, przyznała maksymalnie 12 punktów Polsce, niemal zupełnie ignorując braci z Rumunii. Efekt? Masowe oburzenie elit, interwencja rządu i dymisja na najwyższym szczeblu. No i mógłbym się tutaj wkręcać w temat i opowiadać wam o tym bardzo długo. Odsyłam do konkretnych informacji, a tych nie brakuje na stronach internetowych. Dodam tylko, że osoba, która miała przeczytać ten werdykt, niejaka Margarita Druta, zamieściła oświadczenie, w którym napisała: wciąż się trzęsę i nie mogę dojść do siebie. Czuję się zdruzgotana, bo sami widzieliście, jaką punktację musiałam dziś ogłosić. Czy ten festiwal jest jeszcze nam potrzebny?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sprawdź to sam, Chicken Doubt, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
5: Dziś na termometrach zobaczymy do 18 stopni Celsjusza i tyle teraz właśnie wynosi temperatura. Ciśnienie to okolice 1000 hektopaskali, wieje słaby wiatr, na razie synoptycy nie zapowiadają nam opadów, ale jak wiemy, że gdy zapowiadają, mogą nie przyjść, a gdy nie zapowiadają, mogą przyjść. Taka to już rola jest tego, kto tą pogodę nam przepowiada. Zresztą ostatnio nawet dość ciekawy sposób przedstawienia pogody w klimacie z Kolima przedstawił jeden z artystów z kabaretu, ale to już do odszukania przez was osobiście sobie gdzieś w necie. Ja nie będę wam teraz tego prezentował, bo bywają tam słowa niezbyt kulturalne i nie na tą porę. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, jest bardzo kulturalna.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jedni powiedzą, że nie mają czasu, inni powiedzą, że nie mają gdzie, a jeszcze inni stwierdzą, że się na tym nie znają. Ale jeśli ktoś choć raz spróbuje swój balkon lub ogródek przydomowy trochę upiększyć i trochę się postarać i zacząć zwracać uwagę na to, co tam hodujemy, czy przycinamy, czy kwiatki, czy może jakiś ogródek warzywny, albo jeszcze coś innego, ten będzie wracał do tego tematu co roku, bo dopiero się dowie, jak to odpręża i relaksuje, a przy okazji daje wiele radości. A jeśli już się zajmujecie takimi rzeczami, to Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. Oprócz tego, że jest to okazja, żeby się pochwalić samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią, jak to mówią organizatorzy, to jeszcze do tego dochodzi okazja właśnie, żeby miło spędzać czas. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 do 30 czerwca. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
1: Radio Impuls.

0: pszczoły, Wergiliusz i księżna Izabela. Co mogą mieć wspólnego ze sobą? O tym dowiemy się dzisiaj z prelekcji Dariusza Kosiora pod tytułem Pszczoły Wergiliusza w ogrodach księżnej Izabeli. Wszystko odbędzie się w filii numer 5 przy ulicy Legionu Puławskiego 8. No, ciekawe też, czy egzemplarz poematu Wergiliusza w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Puławach mógł być własnością księżnej Izabeli. Dużo o pszczołach właśnie i o połączeniu z księżną Izabelą dzisiaj będzie na tej prelekcji. Dość ciekawej, pouczającej, ale także i momentami, myślę, że humorystycznej. Zapraszam serdecznie na godzinę 16 do filii numer 5 przy ulicy Legionu Puławskiego 8.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Alan Walker i do niego jeszcze Zak Abel w nagraniu Endless Summer, a za chwilę będzie 14. Zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy.

0: wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.
10: Jest wtorek, 19 dzień maja, godzina 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
11: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Na początku tego wydania zwracamy się do kierowców, którzy jadą przez Kozienice. Od dziś na ulicy Przemysłowej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od mostu do drogi, która prowadzi do siedziby spółki PGE. O wszystkim informuje nowe oznakowanie, a władze Kozienic proszą o ostrożność. Powód utrudnienia to budowa nowej jezdni, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Objazdy dla ruchu tranzytowego wyznaczono drogami krajowymi numer 79 i 48. A policjanci ze Zwoleńskiej Komendy ponawiają apel do kierowców w terenie zabudowanym noga z gazu. W miniony weekend mundurowi zatrzymali kobietę, która pędziła ulicą Jana Pawła II w Zwoleniu, mając na liczniku 102 km na godzinę. 49-latka musi zapłacić mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Naliczono jej także 13 punktów karnych. Służby przypominają, że teren zabudowany to nie miejsce na brawurę. Każde złamanie przepisów może zagrozić czyjemuś zdrowiu, a nawet życiu. A tego lata Puławy będą jednym z miast na trasie tegorocznego Tour de Pologne Women. Kolarski wyścig kobiet odbędzie się w województwie lubelskim od 24 do 26 lipca, a finałowego dnia zawodniczki pojawią się także w powiecie puławskim. Peleton wystartuje z Janowca, następnie przejedzie przez most imienia Ignacego Mościckiego i ulicami Puław, Piłsudskiego i Zieloną skieruje się przez Włostowice w stronę Parchatki. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze przypominać. A już dzisiejszego popołudnia czytelnicy Puławskiej Biblioteki Miejskiej mogą wybrać się do mediateki, żeby obejrzeć film. Czas na nowy seans kina Niespodzianki, tym razem dla pełnoletnich widzów. Tytuł filmu to na razie tajemnica.
12: Zawiązała się taka stała grupa, która przychodzi regularnie. Są nawet osoby, które nie opuściły od 3 lat ani jednego seansu, a seansy odbywają się raz w miesiącu. Czasem było troszeczkę częściej, ale głównie raz w miesiącu. I powiem szczerze, że ja to traktuję jako takie osobiste wyzwanie, żeby zaproponować tym ludziom coś i ich nie zawiodę. To jest dla mnie też wyzwanie. Staram się dopasowywać te filmy oczywiście do osób, które przychodzą, więc i do wieku. Natomiast no, nie boimy się też podejmować tematów trudnych i bardzo fajnie, że jest później taki komunikat zwrotny w postaci rozmowy, na przykład po filmie.
11: Mówiła Sylwia Matras z Puławskiej Mediateki. Dzisiejszy seans rozpocznie się o godzinie 17, a żeby wejść na salę widowiskową, trzeba mieć przy sobie kartę biblioteczną. Tyle z regionu, a teraz wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski o cenach paliw.
6: Nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Kacper Wróblewski, czy to oznacza, że słynny już aneks nie zostanie upubliczniony?
9: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Jak usłyszałem od jednego z polityków związanego z prezydentem Karolem Nawrockim, tu cytat, pałac ma problem, bo Tusk tego nie podpisze. Z drugiej strony przedstawiciele strony rządzącej, z którymi rozmawiałem, mówił wprost, nie będziemy grać w grę prezydenta. To też cytat. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
6: Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 52 grosze. To 10 groszy więcej niż dziś. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł, to o 15 groszy w górę. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Maszyna została trafiona w okolicach jeziora Wärtsjärvi. Krzysztof Zasada, co wiadomo o tym incydencie?
13: Koło południa estońskie radary wykryły bezzałogową jednostkę nadlotującą nad terytorium kraju. Wcześniej sygnały o maszynie przekazywały łotewskie służby. W przestrzeń powietrzną wzbiły się samoloty pełniące misje w ramach Baltic Air Policing. Drona nad jeziorem zestrzelił rumuński pilot. Szczątki spadły w lesie kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych osobach ani o zniszczeniach. Nie ma też informacji o innych dronach w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w części kraju, także w stolicy, ogłoszono alarm powietrzny. Ten alarm został już odwołany.
6: Ten to serce ma jak dzwony. Polak Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Podczas zawodów w Brazylii nasz człowiek z żelaza wystąpił w morderczej rywalizacji. Zdeklasował autora historycznego rezultatu z 1998 roku Litwina Widmantasa Urbonasa. Co się złożyło na ten sukces Polaka? 76 kilometrów pływania, 3600 kilometrów jazdy na rowerze oraz 844 kilometry biegu. Wszystko w formule ciągłej. Topowy wynik 412 godzin, 42 minuty, 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę. Czabański, Jurand o ciele i duszy z żelaza.
10: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, w drugiej części dnia, raczej w drugiej części popołudnia, nawet więcej przejaśnień, na termometrach do 18 stopni Celsjusza, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, wieje słaby wiatr. Po godzinie 14 przyjrzymy się, co dalej z obwodnicą Opola Lubelskiego oraz powiemy o Politechnice Lubelskiej, która znalazła się wysoko w rankingu uczelni technicznych w Polsce. Do 17 natomiast witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Są takie miejsca na Ziemi, gdzie trzeba się naprawdę bardzo, bardzo długo i dobrze zastanowić, czy na pewno chcemy wejść w związek małżeński ze swoją partnerką lub partnerem, bowiem później rozwód jest praktycznie niemożliwy, a jeśli już, to bardzo, bardzo kosztowny i długi. Filipiny to właśnie ten kraj, jest jedynym państwem na świecie, no poza Watykanem, w którym rozwód dla większości obywateli pozostaje po prostu nielegalny. Filipińskie prawo nie przewiduje bowiem klasycznego rozwodu dla małżeństw zawartych zgodnie z prawem cywilnym. Procedura jest zwykle długa, kosztowna i znacznie bardziej skomplikowana niż rozwód w większości państw, także cóż, u nas zauważyłem, że idziemy w kierunku tym, aby takie rozwody można było uzyskać nieco szybciej i łatwiej, natomiast na Filipinach nie ma tak lekko. Jak już się z kimś zwiążemy, to można powiedzieć, że prawie do końca życia, przynajmniej prawnie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Po reklamie.
0: Do 18 stopni na termometrach, do 1000 hektopaskali na barometrach, słaby wiatr i zachmurzenie umiarkowane z dużą ilością przejaśnień, choć nie brakuje także chmur, a w drugiej części już tak pod koniec dnia, jeśli chodzi o popołudnie i wczesny wieczór, jeszcze przed zachodem słońca, nawet więcej tych przejaśnień.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest dobra wiadomość i dla kierowców, którzy chcą omijać Opole Lubelskie, i dla mieszkańców, którzy chcą, żeby samochody omijały ich centrum. Wczoraj bowiem wykonano taki kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano w końcu umowę w tej sprawie. Droga, która wyprowadzi ten ciężki ruch z centrum miasta, zostanie poprowadzona w ciągu drogi wojewódzkiej numer 824. Obwodnica ma mieć blisko 2 km długości. No, ktoś powie, to niedużo, ale wystarczy i będzie kosztować niemało, bo 35 milionów złotych. No i jak podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski, będzie to nie tylko wygoda oczywiście dla kierowców, ale przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo dla mieszkańców, czyli to, o czym mówiłem na początku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie poinformował, że wybrał już firmę do budowy obwodnicy i ma to zrobić w ciągu najbliższych 14 miesięcy. Miejmy nadzieję, że tu nie będzie takiej klasyki polskiej, czyli opóźnień, i rzeczywiście w nieco ponad rok obwodnica będzie gotowa.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Dobre wieści płyną do nas z Lublina, szczególnie dla studentów. Na pewno tych, którzy planują studiować na Politechnice Lubelskiej, ale też i są to dobre wieści dla tych, którzy tę Politechnikę ukończyli. Bowiem właśnie ta uczelnia jest trzecią najlepszą uczelnią w Polsce i 333 na świecie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna i lotnicza. Znalazła się też na 13 miejscu w kraju w dyscyplinie materiałoznawstwo. No, Politechnika Lubelska znalazła się na podium uczelni technicznych w Polsce nie bez powodu, tak wysoko. To jest rzeczywiście wyjątkowa uczelnia. Ranking skomponowała strona research.com i tam możemy go odnaleźć. Ocenia ten najnowszy ranking uczelnie i naukowców na podstawie liczby cytowań, publikacji oraz osiągnięć naukowych. Ranking, czyli platforma edukacyjna pomagająca uczniom znaleźć najlepsze szkoły, możliwości akademickie i ścieżki kariery, pojawia się co roku, zatem gratulujemy wszystkim byłym studentom Politechniki. No i zachęcamy przyszłych, aby się jednak decydowali studiować w Lublinie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: kończymy kolejną godzinę na 97,2 FM w naszym popołudniowym programie. Kończy ją razem z nami Avamax z nagraniem Maybe You Had a Problem. Nie, to ja nie mam żadnego problemu. Już za chwilę będzie 15, wiadomości Radia Impuls, a później znów będziemy wracać do informacji o pogodzie, a także i muzyki.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Na trasie S12 w okolicach Puław doszło dziś rano do tragicznego wypadku. O szczegółach zdarzenia mówi kapitan Emil Głogowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
7: Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj na wysokości miejscowości Janów na trasie S12 na terenie powiatu puławskiego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierowca jednego z pojazdów busa. W zdarzeniu brały udział 3 pojazdy, 2 busy dostawcze i 1 samochód ciężarowy. Poszkodowanym jest jedna osoba z busa dostawczego. W tej chwili trwają czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą na wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, w ciężarówce jadącej w stronę Puław miała wystrzelić opona. Pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z busem. Podpisano umowę na budowę obwodnicy Opola Lubelskiego, która ma wyprowadzić ruch ciężarowy z centrum miasta i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Nowa trasa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej numer 824 i będzie liczyć prawie 2 km długości. Koszt inwestycji to blisko 35 milionów złotych. Jak podkreślają samorządowcy, obwodnica usprawni ruch w tej części regionu i odciąży centrum Opola Lubelskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że inwestycje zrealizuje firma z Kraśnika, a zakończenie prac planowane jest w ciągu 14 miesięcy. Z kolei na miejskich Błoniach w Puławach rozpoczęły się prace przy montażu żagla przeciwsłonecznego nad placem zabaw. Inwestycja została wybrana przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Teren został już przekazany wykonawcy, a roboty mają potrwać do początku lipca. W tym czasie część placu zabaw może być czasowo wyłączona z użytku. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznaczenia ustawione w rejonie prowadzonych prac. Praca sezonowa za granicą nadal przyciąga wielu chętnych, ale eksperci przypominają, by dokładnie sprawdzać każdą ofertę zatrudnienia. O tym, dlaczego agencje pracy nie mogą pobierać opłat od osób szukających zatrudnienia, mówi Katarzyna Link, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
8: Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
6: Na tym kończymy przegląd informacji z Puław i regionu. Przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
9: Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał dzisiaj, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
10: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
9: To deklaracja, a przypomnijmy fakty. W ubiegły wtorek Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. Tomasz Skory, Tomku, mimo braku odpowiedzi oficjalnej, wiemy już całkiem sporo.
11: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
9: Minister obrony Ukrainy przeprosił za incydent i wyraził zadowolenie z powodu zestrzelenia drona, przekazał szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Przypomnę, rumuński samolot F-16 pełniący misję w ramach natowskiej operacji Baltic Air Policing zestrzelił bezzałogowiec nad centralną Estonią. Krzysztof Zasada od początku zajmuje się tą sprawą. Uzyskałeś nowe informacje, Krzysztofie?
12: Zgadza się.
9: Gdzie są szczątki?
12: No, trwają poszukiwania, bo maszyna spadła w lesie na bagnisty teren. Nie wiadomo jeszcze, czy była uzbrojona, ale jeśli tak, czy ładunek wybuchowy eksplodował. Dron został trafiony koło miejscowości Kablakula. Świadkowie opowiadają o nisko lecących dwóch myśliwcach. Rozległ się głośny huk i zobaczyłem, jak dron spada z nieba. Gdy zbliżył się do ziemi, usłyszałem kolejny huk. Tak opisywał jeden z mieszkańców wsi. Nie ma jak dotąd doniesień o poszkodowanych ani o zniszczeniach na ziemi.
0: Do 18 stopni Celsjusza na termometrach. Później wieczorem ta temperatura oczywiście zacznie spadać. Jak będzie z ciśnieniem i czy będzie padał deszcz, o tym powiemy mniej więcej za godzinę, po godzinie 16 naszej wydłużonej prognozie. Na razie cieszmy się z ładnego zachmurzenia umiarkowanego, później zamieniającego się jeszcze nawet w małe, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. A po godzinie 15 będę miał dla Was zaproszenie na Zielone Agro Show w Ułężu, już nadchodzi w ten weekend, oraz zaproszę Was na spacer z historią w Janowcu w najbliższą niedzielę. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

Czasami życie filmowe wkracza do życia normalnego, szczególnie jeśli chodzi na przykład o imię. Okazuje się, że serial Gra o Tron sprawił, iż fikcyjne imię, słowo Khaleesi, zaczęło trafiać do prawdziwych aktów urodzenia. Imię inspirowane postacią z serialu pojawiło się w amerykańskim rankingu 1000 najpopularniejszych imion dla noworodków już w 2014 roku i utrzymywało się tam przez kolejne lata. No i choć oczywiście po zakończeniu serialu popularność imienia wyraźnie spadła, w Stanach Zjednoczonych nadal każdego roku kilkuset rodziców nadaje córkom imię Khaleesi. Według danych Social Security Administration w ostatnich latach rodziło się zwykle około 100-150 dziewczynek rocznie o tym imieniu. Ciekaw jestem, czy w Polsce ktoś nazwał swoją córkę w ten sposób.

0: reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
1: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch, a desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
2: Po reklamie.
6: Zachmurzenie umiarkowane, a w końcówce naszego popołudnia nawet może być zachmurzenie małe, czyli więcej tych promieni słonecznych przed zachodem słońca się powinno pojawić w naszym regionie. Na razie o deszczu, no tak bardzo, bardzo, bardzo mało się mówi. Może gdzieniegdzie kilka kropelek, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali. Taka nie najgorsza pogoda na umycie swojego samochodu, tym bardziej, że dzisiaj mamy dzień mycia samochodów.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Przed nami kolejne agro show, zielone agro show w Ułężu. Jak co roku będzie mnóstwo wystawców, setki wystawców i tysiące zwiedzających znowu zagoszczą właśnie w tym miejscu. No, jak pewnie wiecie, możecie się tam spodziewać wielu ciekawostek rolniczych. Będą pokazy maszyn w pracy, prezentacje zwierząt hodowlanych i nowinki rolnicze. To tylko niektóre oczywiście elementy, które dla Was organizatorzy przygotowali. Wszystko rozpoczyna się w sobotę 23 maja o godzinie 9 w Ułężu. Zielone Agro Show and Animal Show i potrwa również w niedzielę.
1: Radio Impuls.

0: niedzielę, 24 maja o godzinie 10 zapraszam na spacer z historią, czyli opowiadanie i oprowadzanie po nieoczywistych miejscach w Janowcu i okolicy z doskonałym przewodnikiem Filipem Jaroszyńskim, wieloletnim kierownikiem Muzeum na Zamku w Janowcu, pasjonatem Janowca i zarazem wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Zbiórka na rynku obok przystanku Emki o godzinie 10. Należy sobie zarezerwować około 2-3 godzin czasu. Całe wydarzenie jest nieodpłatne, zatem zapraszam serdecznie. Będziemy jeszcze wracać do tego tematu i przypominać Wam o tym wyjątkowym spotkaniu na temat Janowca. Muzyka
1: wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Tutaj startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zbliża się godzina 16. Po krótkim bloku reklamowym zapraszam na najnowsze informacje z regionu oraz z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99.

0: Kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Szybka reakcja policjanta z Lublina pozwoliła zapobiec tragedii, do której mogło dojść w niedzielny poranek. Podkomisarz Piotr Dąbrowski, jadąc na służbę do 5. komisariatu, zauważył dym wydobywający się z zaparkowanego auta. W środku na fotelu kierowcy spał mężczyzna. Funkcjonariusz natychmiast wyciągnął go z pojazdu i odprowadził w bezpieczne miejsce, a następnie wrócił, by wyłączyć silnik. Chwilę później samochód stanął w ogniu. 40-letni obywatel Mołdawii został przewieziony do szpitala. Mężczyzna był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawą zajmuje się policja. W Garbatce letnisku kończy się budowa nowego żłobka, który ma rozpocząć działalność już we wrześniu. Placówka zapewni 16 miejsc dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Opieką objęte będą maluchy już od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Gmina przeprowadziła już wstępny nabór, aby sprawdzić zainteresowanie ofertą. Nowa placówka otrzymała już nazwę Sosnowy Zakątek. Jak podkreślają władze, nawiązuje ona do lokalnego charakteru gminy oraz pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką. Na Puławskim Placu Chopina odbyła się akcja proekologiczna związana z tworzeniem toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. Wydarzenie było lokalną odsłoną międzynarodowej inicjatywy Morsbaks. O szczegółach mówi Anna Butryn, instruktor osiedlowego domu kultury MPIK w Puławach.
5: W tym roku poszerzamy naszą działalność i oprócz wystawienia tych toreb również szyjemy. Zapraszamy ludzi do szycia. Mamy też partnerów tej naszej akcji. Zaprosiliśmy Zakład Usług Komunalnych, który pomaga nam zbierać tkaniny, ewentualnie nawet maszyny do szycia. A jeśli chodzi o ideę, bo to jest najważniejsze, to chodzi o ogólnie rzecz mówiąc, oczywiście o ochronę środowiska. Pomysł zaczerpnęliśmy z Anglii, z Irlandii. Moja koleżanka przywiozła go z Irlandii. I rzecz polega na tym, że ludzie się spotykają w różnych grupach, szyją torby, torby takie na zakupy, czyli morsbagi, i potem te torby są rozdawane zupełnie za darmo. No chodzi o to, żeby oczywiście nie kupować toreb plastikowych, no i żeby mniej było również śmieci tekstylnych.
4: Dodajmy, że podobne warsztaty odbywają się cyklicznie we wtorkowe popołudnia w siedzibie osiedlowego domu kultury MPIK przy ulicy Lubelskiej 25. Tymczasem w Rykach odbędzie się spotkanie autorskie Małgorzaty Łuszkiewicz poświęcone jej najnowszej książce Legendy Ryckie. Publikacja zawiera opowiadania oparte na lokalnych historiach i przekazach mieszkańców zebranych i opracowanych przez autorkę, by zachować je dla kolejnych pokoleń. Małgorzata Łuszkiewicz jest mieszkanką Ryk, doktorem nauk humanistycznych oraz nauczycielką języka polskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Środowe spotkanie zaplanowano na godzinę 17 w Ryckim Pałacu przy ulicy Warszawskiej. To już wszystkie newsy z naszego podwórka. Przejdźmy do spraw ogólnopolskich i globalnych.
6: 18-latek jest od rana poszukiwany na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Niedługo do akcji wprowadzony zostanie robot podwodny. Służby przypominają, aby podczas wolnego czasu, wolnego relaksu, pamiętać o kamizelkach ratunkowych.
7: Woda w mazurskich jeziorach ma 13-14 stopni. Jest to jeszcze dość chłodna woda. Pamiętajmy o tym, aby wybierając się popływać, pożeglować, mieć ze sobą na łodzi wszystkie środki asekuracyjne, ratunkowe pod ręką, a najlepiej przy silniejszym wiatrach na sobie. W wodzie o takiej temperaturze szybko tracimy siły, szybko dochodzi do wychłodzenia. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie tych, którzy z nami pływają.
6: Zwraca uwagę szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. Krzysztof Zasada.
8: Według Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
6: Nowy premier Węgier, Peter Madziar, przybył do Krakowa. To prywatna część jego pierwszej oficjalnej zagranicznej podróży po zaprzysiężeniu. Polityk jest już na Wzgórzu Wawelskim. Tu zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po południu Madziar uda się pociągiem do Warszawy. Ma tam już części oficjalnej zaplanowane rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek ma jeszcze w planach wizytę w Gdańsku i rozmowę z Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu w poście w mediach społecznościowych napisał po polsku i węgiersku: Polak, Węgier, dwa bratanki. Przypomnijmy, że brzmi to wieloznacznie, bo Madziar znaczy Węgiera.
3: W pogodzie bez większych zmian przez ostatni czas. Cały czas temperatura w okolicach 18 stopni, a ciśnienie mniej więcej 1000 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane i wieje słaby wiatr. W ostatniej godzinie naszego wtorkowego popołudnia przypomnę Wam o trwających zapisach na rajd pieszy przez okolice Żyżyna oraz powiemy o młodych lubelskich sokołach, które już zostały zaobrączkowane, ale jeszcze bez imion i mamy konkurs na te imiona. Do 17 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co chwilę słyszymy, że jest problem z wybudowanym nowym budynkiem zaraz obok drugiego, gdzie tak naprawdę okna wypadają praktycznie na ścianę budynku, który został wybudowany za blisko. No, prawo do nasłonecznienia to obowiązujące w co najmniej kilku krajach świata prawo mieszkańców do posiadania mieszkania lub domu z naturalnie wpadającym światłem, a w praktyce oznacza ono zakaz stawiania nowych budynków w taki sposób, który blokowałby dostęp do światła w innym budynku. No cóż, wydawałoby się, że to jest naturalne, że to jest normalne i że każdy powinien o tym pamiętać. Jednak czasami każdy skrawek ziemi niektórzy deweloperzy chcą wykorzystać po to, aby wybudować dom i oczywiście na tym zarobić, ale już o komforcie i o normalnym życiu człowieka w takim domu bez światła słonecznego nikt nie myśli.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
0: No i przyszła pora na naszą wydłużoną prognozę pogody we wtorkowe popołudnie. Cały czas jeszcze 18 stopni na termometrach. Później zrobi się nawet więcej tych promieni słonecznych według synoptyków, ale temperatura zacznie spadać. Na szczęście nie widzę żadnych zapowiedzi opadów deszczu. W nocy również bez opadów. Temperatura najniżej nad ranem w okolicach 8-9 stopni Celsjusza. Jutrzejszy poranek już słoneczny i to nawet powiedziałbym, że z pełnym słońcem, więc będziemy się budzić naprawdę z przyjemnym widokiem. Jeśli chodzi o temperaturę, jutro do 21 stopni Celsjusza, ciśnienie delikatnie wyższe niż dzisiaj, a deszcz może przyjść jutro przelotny dopiero wieczorową porą.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Każdy, kto lubi piesze wędrówki, może już powoli zaplanować sobie udział w rajdzie krajoznawczym po okolicach Żyżyna. Centrum Informacji Turystycznej w Puławach zapowiada taką wyprawę, która odbędzie się niby dopiero 28 czerwca, ale lepiej wcześniej się zapisać. Uczestnicy wyruszą po godzinie 10 z placu przy Urzędzie Gminy w Żyżynie i przejdą nawet 15 km, a na koniec odpoczną sobie przy ognisku. Trasa nie będzie wymagająca, dlatego w rajdzie mogą wziąć udział nawet 12-latkowie, ale też osoby niepełnosprawne. Jak już wspomniałem, zapisy ruszyły i są elektroniczne. Link do formularza i więcej szczegółów na temat rajdu znajdziecie na stronie Domu Chemika.
1: Radio Impuls.

0: Co roku przyglądamy się młodym sokołom, które pojawiają się na lubelskim kominie. No i tak też jest i w tym roku. Cztery młode sokoły wędrowne, które tej wiosny wypluły się na kominie lubelskiej elektrociepłowni Wrotków, zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Soku. Trzy samice i jeden samiec, a oznakowanie oczywiście jest potrzebne po to, żeby można było potem śledzić ich losy. Na razie życie lubelskich sokołów można śledzić na stronie peregrinus.pl. peregrinus.pl, a teraz trwa tam nawet konkurs na imiona dla młodych ptaków. Propozycje można przedstawiać do jutra, a głosowanie odbędzie się w nadchodzącym tygodniu. Przypominam, że budka lęgowa na kominie elektrociepłowni w Lublinie istnieje już od 10 lat.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: I tak dotarliśmy prawie do końca naszego wtorkowego popołudnia. Wraz z panem, który nazywa się Julian Peretta, kończymy tą część naszego dzisiejszego programu Save the Night i do usłyszenia, mówi Wojtek Betarczyk. Za chwilę będzie godzina 17, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości, a ja ściskam i pryskam.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
12: Wtorek, 19 maja i 17 na zegarach w Radiu Impuls. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
13: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na ulicach i chodnikach coraz częściej pojawiają się jednoślady, w tym hulajnogi elektryczne, co niestety wiąże się ze wzrostem liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem najmłodszych użytkowników. Służby przypominają, że brak odpowiednich umiejętności oraz nadzoru może prowadzić do poważnych zagrożeń.
14: Jazda po drogach publicznych, lasach, polach czy terenach osiedlowych może prowadzić do tragicznych skutków wypadków oraz stwarzać zagrożenie dla innych osób. Apelujemy do dorosłych o odpowiedzialność i rozwagę przy wyborze komunijnych prezentów. Decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej, quada czy motocykla typu cross, należy przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem dziecka,

0: obowiązującymi przepisami oraz zdrowym rozsądkiem.
1: Mówiła nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji. Nałęczów na jeden dzień stanie się centrum rozmów o przyszłości technologii i gospodarki. 25 maja odbędzie się tam Future Econom and Tech Forum 2026. Uczestnicy spotkania będą dyskutować w trzech głównych obszarach: ekonomii, energetyki oraz obronności. W programie znajdą się tematy związane m.in. ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, technologiami dronowymi oraz transformacją energetyczną i nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu. Organizatorzy podkreślają, że forum ma łączyć ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych w rozmowie o tym, jak technologie wpływają na rozwój gospodarki i kształtują przyszłość całego kraju. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyli terenowe szkolenie motocyklowe przygotowane wspólnie z instruktorami KM Cross Lublin. Podczas zajęć ćwiczyli jazdę w wymagających warunkach oraz bezpieczne pokonywanie przeszkód i trudnego terenu, mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowa 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Szkolenie prowadzone było ze stopniowaniem poziomu trudności. Od motocykli o mniejszej mocy po bardziej wymagające maszyny i elementy jazdy terenowej. Instruktorzy na bieżąco analizowali technikę jazdy uczestników, wychwytywali błędy i indywidualnie korygowali sposób poruszania się motocyklem. Umiejętności sprawnego poruszania się w trudnym terenie ma istotne znaczenie podczas realizacji zadań wojskowych, zwłaszcza prowadzonych poza utwardzonymi drogami oraz podczas działań kryzysowych wymagających szybkiego dotarcia do określonych miejsc.
1: Szkolenie było pierwszym etapem współpracy pomiędzy brygadą a Lubelskim Klubem Motokrosowym. W planach są już kolejne ćwiczenia obejmujące jeszcze bardziej wymagające trasy i zaawansowane techniki jazdy. 4 młode sokoły wędrowne z gniazda znajdującego się na kominie elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Sokół. Wśród tegorocznych piskląt są 3 samice i 1 samiec. Dzięki oznakowaniu będzie można śledzić ich dalsze losy, gdy opuszczą już rodzinne gniazdo. Miłośnicy przyrody cały czas mogą obserwować życie ptaków przez internet. Trwa także konkurs na imiona dla młodych sokołów. Propozycje można zgłaszać do środy, a głosowanie ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy.
3: Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Kętrzynie.
4: Piotr Bułakowski. Piotrze, jak sąd argumentował tę decyzję?
5: Sąd uznał, że zgromadzony na tym etapie śledztwa materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. 3 bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
4: Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą.
3: Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega, magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormus.
4: Igor Skrzypek. A co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
6: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie.
7: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
6: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu 130 dolarów za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
4: Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tej pory koncertowała już w naszym kraju kilkanaście razy.
3: Fani zespołu od rana widocznie są na ulicach Katowic i Chorzowa.
8: Będzie dobry show, pewnie nie marzę, bo od lat czekałem, żeby przyjechali. Się doczekać nie mogłem. No i się udało.
9: Skąd jesteście?
8: Słowakia.
10: Specjalnie na Metaliku sme prišli.
9: Dlaczego się lubi ten zespół?
10: Kvôli synovi. Syn je veľký fanúšik Metaliky.
9: To kto idzie bardziej na koncert? Tata czy dziecko?
11: Tata typowo gościnnie jako obstawa, nic więcej. Widać nawet po ubiorze.
3: Z sympatykami Metaliki w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek.
6: Pogodowo, no wygląda to naprawdę pięknie. Jutro też dużo słońca nad Puławami, nad całym naszym regionem, nawet więcej niż dzisiaj. Na termometrach 21-22 stopnie. W czwartek 22 stopnie i też słońce. No i tak też będzie w piątek, tak też ma być w weekend. W końcu wróciła do nas prawdziwie dobra pogoda, więc mamy misję na ten tydzień. Trzymać kciuki, żeby się na weekend nie pogorszyło. Oczywiście może być lepiej. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Impuls. We wtorek zespół Enej na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To już 6 minut po 17.
12: Radio Impuls.

0: Volare, Gypsy Kings, do śpiewania w samochodzie, stojąc w korku. A my dzisiaj na pewno nie będziemy stać w miejscu, tylko pobiegamy po tym tygodniu i sprawdzimy, co fajnego przed nami w regionie. Do tego trochę muzycznego świata. Jeszcze na moment też wrócę do Eurowizji 2026, bo okazuje się, że wieloletnia walka organizatorów z łatką konkursu muzycznego z polityką w tle spaliła na panewce. Będą też rekordy i sprawy podatkowe. Polecamy się, bo i dobrze zagramy. Za chwilę u nas Pink.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w Radio Impuls, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zresztą każdy ich poznaje po głosie. A teraz w Radio Impuls wracamy do regionu. W Rykach odbędzie się spotkanie autorskie Małgorzaty Łuszkiewicz, poświęcone jej najnowszej książce Legendy Ryckie. To zbiór opowiadań opartych na lokalnych historiach i przekazach mieszkańców, które autorka zebrała i opracowała w formie książki, by ocalić je od zapomnienia. Ciekawa sprawa, jutrzejsze spotkanie odbędzie się w Ryckim Pałacu przy ulicy Warszawskiej, a początek o godzinie 17. Warto się wybrać.
2: Radio Impuls.

Mary You śpiewa zapracowany Bruno Mars ruszył w trasę koncertową, która promuje jego nową muzykę. Jak wiemy, w Polsce tym razem nie wystąpi. A najbliżej nas, jak widzę, będzie w Berlinie pod koniec czerwca. A u nas na początek 18:00 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18:00 wrócimy na chwilę do Eurowizji, bo jest duża afera. I to nie u nas. Bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
7: Jest już 18, czyli wiadomości z kraju i ze świata. Przed nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
8: Wycofanie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Europy nie pokrzyżuje planów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
9: Zapewniał na konferencji prasowej w Brukseli najwyższy dowódca NATO, Amerykanin, generał Aleksus Grynkiewicz.
8: W miarę jak europejski filar wojskowy staje się coraz silniejszy, Stany Zjednoczone zyskują ograniczenie swojego kontyngentu. Skupiają się na tym, by zapewnić Sojuszowi te krytyczne, ważne zdolności, których Europejczycy jeszcze nie posiadają.
9: Wyjaśniał generał Grynkiewicz. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Prokurator generalny czeka teraz na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.
9: Witamy reportera Michała Radkowskiego.
10: Witam.
9: Jakie jeszcze plany wobec Zbigniewa Ziobry ma Waldemar Żurek?
10: Chcę ustalić, w jaki sposób 10 dni temu polityk PiS wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma tam status, a także kto i w jaki sposób udzielił mu zgodę na pobyt. W tej sprawie wystąpił do naszego MSZ i amerykańskiego ambasadora.
11: Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny

0: parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego?
1: Waldemar Żurek zapowiedział też, że podejmie próbę unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Jutro natomiast minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz Marcin Romanowski.
2: Czy wieczorem poznamy piłkarskiego mistrza Anglii?
3: Szanse na świętowanie mają kibice londyńskiego Arsenalu. O wszystkim może przesądzić mecz Wisienek z Obywatelami, czyli drużyny Bournemouth z Manchesterem City.
2: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej. Piłkarze z Manchesteru muszą wygrać, by zachować szansę na tytuł.
4: Tak, jeśli zremisują albo przegrają, to wieczorem Arsenal będzie mistrzem, a warto dodać, że londyński klub na taki sukces czeka 22 lata. Natomiast Manchester City ma przed sobą naprawdę bardzo trudne zadanie. Bournemouth notuje bowiem fantastyczną serię 16 meczów bez porażki w Premier League. Ostatnio przegrali 3 stycznia.
5: No, chcemy do końca sezonu mieć jakieś opcje. Chcemy w ostatnim meczu z naszymi kibicami jeszcze o coś grać. Chcemy, by mecz z Aston Villą miał znaczenie. Ale żeby tak się stało, musimy wygrać z Bournemouth. Tak mówił trener Manchesteru City, czyli Pep Guardiola.
6: Sporo pogodnego nieba dzisiaj wieczorem oraz nocą nad Puławami i całym naszym regionem. Na termometrach nocą tak średnio w okolicach 10 stopni, nad ranem 8, a jutro to nawet 22 stopnie. Dużo słońca, choć trochę może się chmurzyć. Jutro u nas na pewno bez opadów. 19 maja, dzień mycia samochodów. Ja przy tak ładnej pogodzie wolę nie ryzykować świętowania, bo jak ja umyję, to na bank będzie padać. Lady Gaga i Doci na początek tej godziny, czyli mocna muzyczna energia w programie po godzinach. Runaway, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 po 18. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Azizam śpiewa Mahan Moin, a w kwestii Eurowizji w Mołdawii nie mówi się już o śpiewaniu, a o 12 punktach dla Polski od tamtejszego jury. Otóż według tamtejszych polityków 12 punktów musi zawsze dostać Rumunia, która jest sąsiadem, ma wspólną historię i tak dalej. Także niezależne jury miało tylko jeden wybór, ale nie skorzystali z tej opcji, no i dzięki temu nasza Alicja Szemplińska zdobyła od nich maksymalną notę. W związku z tą aferą do dymisji podał się już dyrektor generalny publicznego nadawcy. No to skoro wszystko tam jest jasne, to po co zatrudniać jury? Z rozdzielnika przydzielić 12 punktów komu trzeba i tyle. Ewentualnie można zostawić jury, ale puścić im tylko jedną piosenkę, wiadomo, rumuńską. Nie będą mieli wyjścia i zagłosują na kogo trzeba. To się nazywa niezależność w dzisiejszych czasach. Madonna sprzed lat, u nas za chwilę będzie La Isla Bonita.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Stereo Love i Edward Maja w programie Po Godzinach w Radio Impuls. Centrum Informacji Turystycznej w Puławach zapowiada wyprawę, która odbędzie się co prawda 28 czerwca, ale już ruszyły zapisy. No i właśnie, uczestnicy wyruszą o 10.20 z placu przy Urzędzie Gminy w Żyżynie i przejdą nawet 15 kilometrów, a na koniec odpoczną przy ognisku. Trasa nie będzie wymagająca, dlatego w rajdzie mogą wziąć udział nawet 12-latkowie, a także osoby z niepełnosprawnościami. Zapisy, tak jak mówiłem, ruszyły i są elektroniczne. Link do formularza i więcej szczegółów na temat rajdu znajdziecie na stronie Domu Chemika.

0: Zoo śpiewa Shakira, która w końcu może odetchnąć z ulgą, bo spora gotówka wróci na jej konto. Jakieś 60 milionów euro, które hiszpański fiskus naliczył jej za bycie rezydentką tego kraju i niepłacenie podatków. Okazało się, że tak nie było. Zabrakło 20 dni do statusu rezydentki, czyli podatek naliczono nienależnie. 8 lat trwało wyjaśnianie tej sprawy. A my narzekamy na opieszałość polskich sądów. Okazuje się, że w Hiszpanii w tej sprawie wcale nie jest lepiej. Alice DJ u nas za chwilę, a później OMD.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift, gwiazda wielu talentów, także tych przypadkowych jak bicie rekordów muzycznego świata. O kolejnym w streamingu opowiem po 19:00. Akurat nie będzie to jej rekord, ale jakby co, to będzie miała o co walczyć w przyszłości. Szczegóły niebawem, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Polecam. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impulse. Jest już 19:00, czyli dobra pora na wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
2: Informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tuż po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem.
1: Ponownie witamy dzisiaj reportera Michała Radkowskiego.
3: Ponownie Michale, jestem, dzień dobry.
2: Co jeszcze napisał szef MON?
3: Jego wpis w serwisie X jest dość lakoniczny. Zapewnia w nim, że Pete Hegseth potwierdził mu, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski, a to brzmi bliźniaczo do przytoczonego przez was zdania, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w naszym kraju nie zapadła. Władysław Kosiniak-Kamysz pisze też, że Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Są też kurtuazyjne zapewnienia o tym, że relacje wojskowe między Polską a Stanami są silne, a nasz kraj jest modelowym sojusznikiem. Takie zdanie miał wielokrotnie dziś usłyszeć podczas rozmowy z Pete'em Hegsethem, minister obrony.
2: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej.
1: 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów.
2: To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych, wynegocjowanych z końcem roku.
1: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, usłyszałeś, że więziennicy czują się oszukani przez rząd.
4: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
5: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc no, absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
4: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort

0: finansów w zmianach średnio po 300 zł miesięcznie. Najwięcej w Kielcach, po 500.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
2: Alerty obowiązują na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, a także w części Pomorza, Warmii i Mazur, województwa kujawsko-pomorskiego, Podlasia i Mazowsza.
1: Lokalnie może spaść tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał w porywach prędkość 65 km na godzinę.
3: Środa w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie ma być pogodowo naprawdę ładna. Tylko słońce, bez opadów, słaby wiatr, na termometrach 22 stopnie. W czwartek też 22-23 stopnie. Nie powinno padać, nie będzie padać. W piątek jakieś opady są prognozowane, ale na weekend znowu tylko i wyłącznie słońce i grubo ponad 20 stopni na termometrach. Maja, Dzień Dobrych Uczynków. Ja myślę, że to powinniśmy świętować codziennie, a nie tylko 19 maja. Wracamy do muzyki, bo ona też przynosi zawsze dużo dobrego. Toca Bigel i Akcent. Przed nami w Radiu Impuls Sugar Daddy. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 3 po 19.
4: Radio Impuls.

Chris The Bark w Weekend. Dzięki jednej z czeskich stacji muzycznych przypomniałem sobie, że dawno nie grałem, a to fajna piosenka High on Emotion. A teraz świat streamingu, którym śmiało można powiedzieć rządzi Drake. Co wyda, to jest rekord. Tym razem, bo wydał niedawno 3 albumy, czyli jakieś 43 piosenki, pobił dzienne rekordy odtworzeń w kilku serwisach. Chyba trzeba w końcu pomyśleć o osobnych nagrodach muzycznych za działalność wyłącznie w sieci. Gdyby tak było, to półka Drake'a na takie nagrody byłaby już nieskończenie długa. Mr. President, Coco Jumbo u nas za chwilę z takim już letnim klimatem.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.

0: lata kozidrak bliżej w Radio Impuls. Jak się biega, to faktycznie wszędzie jest bliżej i szybciej. Mówię o bieganiu, bo ruszyły już zapisy na 24. bieg wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w Sycynie i jak co roku połączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii. Na uczestników czekać będą trasy o różnej długości oraz różne kategorie wiekowe, bo będą zawody dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów aktywnego wypoczynku do udziału w tym wydarzeniu. Zapisy już są prowadzone internetowo, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące biegu i regulamin dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Warto o tym pomyśleć jak najwcześniej, bo pakiety startowe na biegowe wydarzenia w naszym kraju zawsze szybko znikają, szczególnie na tak fajne. Polecamy!
1: Radio Impuls.

0: David Tavare, Hot Summer Night. Jeszcze trochę, jeszcze momenciki, noce też będą gorące. Gorąco to jest teraz w środowisku wędkarskim. Jeden z wielbicieli tego typu zajęcia wyłowił ze zbiornika solińskiego szczupaka, którego długość wynosiła 133 cm, czyli 3 więcej od rekordu Polski. Jest zdjęcie, ale okazuje się, że nie ma do tych zdjęć metadanych. No i może się okazać, że to jest ładna przeróbka i takiego okazu faktycznie u nas nikt nie złowił. Ciekawa sprawa, na wszelki wypadek, jak będziecie w te wakacje nad Soliną, to uważajcie na ryby giganty, szczególnie w smażalni, żeby później nie zobaczyć paragonu grozy i dopiero być zaskoczonym. Eurythmics, klimatycznie i nastrojowo u nas za chwilę będzie The Miracle of Love.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: What's Love i Hathaway w programie Po godzinach. Po 20 gramy dalej, ale będą też ciekawe tematy z muzycznego świata i nie tylko. Będzie Michael Jackson z kolejnym sukcesem w branży. Będzie też bonus za sprzątanie miasta. Szczegóły niebawem, bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
5: Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut została zatrzymana przez izraelskie służby. To w sumie 3 osoby. Te informacje przekazał rzecznik polskiej sekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Wiadomo, że zatrzymani są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. W Parlamencie Europejskim trwa burzliwa debata dotycząca obecności amerykańskich wojsk na starym kontynencie. Przysłuchuje się jej w Strasburgu wysłannik Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy.
6: Kłaniam się ponownie.
5: I jakie jest stanowisko Europarlamentu w tej sprawie?
6: No jak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, obecność wojsk USA leży w interesie obu stron, ale obecnie Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Michał Kobosko, inicjator dzisiejszej debaty, zwraca uwagę na znaczenie pobytu amerykańskich żołnierzy w Europie.
7: Jako czynnik odstraszający czy zniechęcający Rosję od realizacji jakichkolwiek agresywnych planów dalej idących niż obecna agresja na Ukrainę.
6: Przeciwni dyskusji na ten temat byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan, za obecną sytuację wini polski rząd.
8: Mieliśmy do czynienia z wielicznymi prowokacjami antyamerykańskimi, zarówno premiera Tuska, jak i ministra Sikorskiego. Aż wreszcie kilka tygodni temu premier Tusk oświadczył, że Polska nie chce żołnierzy amerykańskich, którzy będą opuszczać terytorium Niemiec.
6: Wskazuje Adam Bielan ze Strasburga, Paweł Konieczny.
5: Na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes dziś dwa najnowsze filmy znanych reżyserów. Są oni uważani za faworytów tegorocznego konkursu. O kogo chodzi i o jakich produkcjach mowa? O tym prosto z Francji korespondent Marek Gładysz.
9: Gwoździem krańskiego programu są dzisiaj Gorzkie Święta, komediodramat kultowego już hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który w przeszłości otrzymał już w Cannes między innymi nagrodę dla najlepszego reżysera, był też już szefem jury, ale nigdy jeszcze nie zdobył Złotej Palmy. Zdanie francuskich mediów tegoroczni jurorzy mogą więc chcieć w cudzysłowie nadrobić to zaniedbanie. Światową premierę ma też dziś na festiwalu nowy dramat mieszkającego we Francji znanego rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagincewa pod tytułem Minotaur z wojną w Ukrainie w tle, wojną, przeciwko której ten twórca protestuje.

0: 8-9 stopni, tyle nad ranem zobaczymy na termometrach w Puławach, w Rykach, w Dęblinie. To będzie pogodna noc. Jutro też dużo pogodnego nieba nad regionem. Parasol można zostawić w domu. Chyba że tym parasolem chcecie się chronić przed słońcem, to czemu nie, bo tego słońca naprawdę sporo. No i jutro bardzo ciepło, nawet 22 stopnie. Tyle o tej dobrej pogodzie, żeby nie przesadzać, bo jak się coś się zmieni, to będzie na mnie. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie, Meghan Trainor na początek i jej Getting Girl. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Impuls.

0: The Nights i Avicii w programie Po godzinach, a teraz Michael Jackson, którego od lat, jak wiemy, nie ma już z nami, ale to nie przeszkadza w powrocie na szczyty różnego rodzaju zestawień. Po premierze filmu Michael wystrzeliła liczba odtworzeń w serwisach streamingowych, a także sprzedaż płyt króla muzyki pop. Tak to się wszystko złożyło, że aż 6 piosenek Michaela Jacksona jest aktualnie na liście 100 najważniejszych numerów magazynu Billboard, czyli można coś osiągnąć bez pomocy hologramów czy AI. Tak naprawdę to tylko wracając do przeszłości. No to i my. Za chwilę wrócimy do muzycznej przeszłości. Będzie u nas Ryan Parry, będzie Dolce Vita.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Vita i Julien Doch z melodią Stand By Me, czyli chyba jest jedną z częściej wykorzystywanych piosenek w historii muzyki. Ciekawe, czy ktoś kiedyś to policzy. Który numer, który motyw muzyczny najczęściej pojawiał się w innych piosenkach dookoła świata? To by było bardzo ciekawe zestawienie. Sporo melodii, które są z nami do dzisiaj, stworzyła też grupa Electric Light Orchestra. Posłuchajmy więc Colin America już teraz w programie Po Godzinach.
1: Radio Impuls.

0: Tiesto i Bright Sparks On My Way w programie Po Godzinach, a teraz czas na spacer, który ma być premiowany. W zamian za zbieranie miejskich śmieci, które znajdują się na trasie naszego spaceru, można otrzymać wejściówkę do muzeum czy zniżkę do restauracji. To jest pilotażowy program pod tytułem Berlin Pay. Skierowany jest m.in. do turystów, którzy odwiedzają niemiecką stolicę. Program jest hitem, bo w ciągu pierwszego miesiąca zebrano tony śmieci, a w tym spacerowaniu i zbieraniu wzięło udział ponad 75 tysięcy przyjezdnych do Berlina. To może niech to też idzie w drugą stronę. Śmiecisz i nie sprzątasz za sobą, to za wszystko płacisz więcej. To by było sprawiedliwe i program by się bardziej bilansował. Aleksandra stanu nas za chwilę muzycznie do wtorkowego wieczornego spaceru.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Michael Bublé w programie Po godzinach we wtorek. It's a beautiful day. Mam nadzieję, że dla każdego to był piękny dzień. W zasadzie jeszcze jest, bo jeszcze się nie skończył. Po 21 sprawdzimy informacyjnie, jaki to jest dzień w naszym regionie. Co się wydarzyło, co się dzieje. Polecam magazyn dziennikarzy tuż po wiadomościach i prognozie pogody. O 21 bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, jest Anna Wachowska. Słuchamy więc wiadomości z kraju i ze świata.
7: Wyjazd mojego męża do Polski został odwołany w zeszłym tygodniu, powiedziała korespondentowi żona amerykańskiego żołnierza, który miał wziąć udział w rotacyjnym rozmieszczeniu wojsk w naszym kraju. Jak podkreśliła, publiczne komunikaty Pentagonu nie pokrywają się z tym, co żołnierzom przekazano, ani z momentem, w którym ich o tym poinformowano. Paweł Żuchowski na linii faktów. Witamy, Pawle. Co jeszcze usłyszałeś?
8: Dzień dobry. Żona amerykańskiego żołnierza zaznaczyła, że jej mąż oraz jego koledzy przygotowywali się do wyjazdu od wielu miesięcy. Część sprzętu została już wcześniej przetransportowana, a żołnierze byli w końcowej fazie szkolenia. Według jej relacji część wojskowych dowiedziała się o odwołaniu wyjazdu z portali informacyjnych poświęconych wojsku, podczas gdy inni zostali poinformowani przez przełożonych dopiero po publikacjach medialnych. Żołnierze mieli dzwonić do siebie nawzajem, pytając, czy podawane informacje są prawdziwe, ponieważ trudno było im w nie uwierzyć. Niektórzy wojskowi mieli już podpisane umowy na wynajem swoich mieszkań na czas pobytu poza granicą USA. Do tej pory nie przedstawiono im powodów odwołania wyjazdu. Relacja ta wydaje się przeczyć informacjom przekazywanym przez Pentagon. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawianie jej w taki sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi wczoraj pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Joel Valdez. Ja dzisiaj ponownie wysłałem pytania do Pentagonu, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Strażakom udało się opanować pożar traw i trzcin w pobliżu miejscowości Ibiszcze w gminie Choroszcz w Podlaskiem. Na miejscu jest 15 zastępów. Pożar objął obszar około 10 hektarów. Nie ma zagrożenia dla żadnych zabudowań. Sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
9: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności i w kilkunastu językach, co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
7: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
0: Długoterminowe prognozy pogody do końca tego tygodnia dają nadzieję na naprawdę ładną wiosenną pogodę. W końcu jutro dużo słońca nad Puławami, nad całym naszym regionem. Na termometrach do 21 stopni, w czwartek 22 stopnie, podobnie w piątek, w sobotę, w niedzielę. Choć momentami może być burzowo, szczególnie w piątek. 19 maja, to jest wtorek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Impuls. Polecam magazyn naszych...

0: dziennikarzy, czyli tematy z Puław i regionu. I jeszcze polecam muzykę. Lena, Satellite na początek. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Impuls.

0: ciągu najbliższych 14 miesięcy powstanie obwodnica Opola Lubelskiego. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę z wykonawcą. Firma z Kraśnika zbuduje nowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842 o długości blisko 2 km. Jak dodaje burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, w ramach tego samego zadania zostaną wybudowane także dwa ronda, a przebudowę przejdzie 5 skrzyżowań. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i dodatkowe drogi do obsługi okolicznych terenów. Wartość inwestycji to 35 milionów złotych, ale władzom regionu pomoże rządowa dotacja. Wszystkie roboty budowlane mają potrwać do lipca przyszłego roku.
1: Radio Impuls.

0: Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielny poranek przy ulicy Hajdowskiej w Lublinie. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się uniknąć tragedii. Jadąc na służbę w niedzielny poranek, podkomisarz Piotr Dąbrowski z 5. Komisariatu Policji w Lublinie zauważył dym wydobywający się z zaparkowanego samochodu. W środku, w fotelu, kierowcy spał mężczyzna. Mundurowy wyciągnął go z zadymionego pojazdu i odprowadził w bezpieczne miejsce, po czym wyłączył silnik. A chwilę później auto stanęło w płomieniach. 40-letni obywatel Mołdawii trafił do szpitala. Okazało się, że był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Szczegóły tej sprawy badają teraz policjanci.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Od dziś na ulicy Przemysłowej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od mostu do drogi, która prowadzi do siedziby spółki PGE. O wszystkim informuje nowe oznakowanie, a władze Kozienic proszą o ostrożność. Powód utrudnień to budowa nowej jezdni, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Objazdy dla ruchu tranzytowego wyznaczono drogami krajowymi numer 79 i 48.
1: Radio Impuls.

0: Do gminy Końskowola trafi ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę lokalnych dróg w Starej Wsi. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a inwestycja obejmie ulicę Akacjową i Kwiatową. W planach jest nie tylko budowa i rozbudowa dróg gminnych. W tej części miejscowości pojawi się także nowe oświetlenie uliczne oraz przebudowana zostanie infrastruktura energetyczna. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 6 milionów złotych. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku.
1: Radio Impuls.

Garbatce letnisku dobiega końca budowa nowego żłobka. Już na początku czerwca obiekt ma być gotowy, a już we wrześniu rozpocznie działalność. Placówka zapewni 16 miejsc w dwóch grupach wiekowych. Opieką zostaną objęte dzieci już od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Władze gminy przeprowadziły już wstępny nabór, żeby zorientować się, jak duże jest zainteresowanie usługami żłobka. Poza tym rozstrzygnięto konkurs na nazwę dla nowej placówki. Już wiadomo, że będzie to Sosnowy Zakątek, by nazwa nawiązuje do charakteru gminy i do pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co wydarzyło się we wtorek 19 maja. W okresie pierwszych komunii świętych wielu członków rodziny, a zwłaszcza rodziców chrzestnych, decyduje się na nietypowe i kosztowne upominki. Takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle typu cross. Trzeba jednak pamiętać, że choć taki prezent cieszy najmłodszych, może być dla nich niebezpieczny. Mówi nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Puławskiej Policji.
1: Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania i jazda pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. A od 3 czerwca bieżącego roku dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: O czym trzeba pamiętać?
1: Wyraźnie podkreślamy to, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Kierujący takim pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, korzystania przede wszystkim z drogi dla rowerów oraz zachowania szczególnej ostrożności wobec pieszych. Szczególne zagrożenie stanowią także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Tego typu pojazdy trafiają w ręce dzieci, które nie posiadają odpowiednich uprawnień ani umiejętności do kierowania nimi.
0: Jak podkreślają służby, przy wyborze komunijnego prezentu warto kierować się nie tylko jego atrakcyjnością, ale przede wszystkim bezpieczeństwem dziecka.
1: Jazda po drogach publicznych, lasach, polach czy terenach osiedlowych może prowadzić do tragicznych skutków wypadków oraz stwarzać zagrożenie dla innych osób. Apelujemy do dorosłych o odpowiedzialność i rozwagę przy wyborze komunijnych prezentów. Decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej, quada czy motocykla typu cross, należy przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem dziecka, obowiązującymi przepisami oraz zdrowym rozsądkiem. Żaden prezent nie jest wart utraty zdrowia lub życia.
0: Tymczasem w Puławach ruszyły prace przy jednej z inwestycji wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Na miejskich Błoniach rozpoczął się montaż żagla przeciwsłonecznego nad placem zabaw. Teren został już przekazany wykonawcy, a roboty mają potrwać do początku lipca. W tym czasie część placu zabaw może być czasowo wyłączona z użytkowania. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznaczenia w rejonie prowadzonych prac. A teraz przenosimy się do Nałęczowa. Miasto na jeden dzień stanie się centrum rozmów o przyszłości technologii i gospodarki. 25 maja odbędzie się tam Future Economy and Tech Forum 2026. Uczestnicy spotkania będą dyskutować w trzech głównych obszarach: ekonomii, energetyki oraz obronności. W programie znajdą się tematy związane m.in. ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, technologiami dronowymi oraz transformacją energetyczną i nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu. Organizatorzy podkreślają, że forum ma łączyć ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych w rozmowie o tym, jak technologie wpływają na rozwój gospodarki i kształtują przyszłość całego kraju. Z kolei w Garbatce letnisku coraz bliżej otwarcia nowej placówki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Kończy się budowa nowego żłobka, który ma rozpocząć działalność już we wrześniu. Placówka zapewni 16 miejsc dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Opieką objęte będą maluchy już od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Gmina przeprowadziła już wstępny nabór, aby sprawdzić zainteresowanie ofertą. Nowa placówka otrzymała już nazwę Sosnowy Zakątek. Jak podkreślają władze, nawiązuje ona do lokalnego charakteru gminy oraz pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką. Na Puławskim Placu Chopina odbyła się akcja proekologiczna związana z tworzeniem toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. O ideję i cel wydarzenia nasza dziennikarka Julia Zagrajuk zapytała Annę Butryn, instruktorkę Osiedlowego Domu Kultury MPIK w Puławach.
2: W tym roku poszerzamy naszą działalność i oprócz wystawienia tych toreb również szyjemy. Zapraszamy ludzi do szycia. Mamy też partnerów tej naszej akcji. Zaprosiliśmy Zakład Usług Komunalnych, który pomaga nam zbierać tkanie, ewentualnie nawet maszyny do szycia. A jeśli chodzi o ideę, bo to jest najważniejsze, to chodzi o ogólnie rzecz mówiąc, oczywiście o ochronę środowiska. Pomysł zaczerpnęliśmy z Anglii, z Irlandii. Moja koleżanka przywiozła go z Irlandii. I rzecz polega na tym, że ludzie się spotykają w różnych grupach, szyją torby takie na zakupy, czyli morsbagi, I potem te torby są rozdawane zupełnie za darmo. No chodzi o to, żeby oczywiście nie kupować toreb plastikowych, no i żeby mniej było również śmieci tekstylnych. Uważamy, że to jest świetna akcja. Takich grup na świecie już jest około 3000, ponieważ akcja trwa już od kilku, bodajnie kilkunastu nawet lat. A w Polsce my tutaj w Empiku założyłyśmy pierwszą taką właśnie grupę zarejestrowaną na oficjalnej stronie Morsbacks.
3: Oprócz tego, że te torby zmniejszają ilość plastiku, ten materiał też jest jakby nietypowym.
2: Tak, oczywiście materiały nie są kupowane, tylko materiały są z odzysku, więc każdy przynosi co może, czyli różnego rodzaju zasłony, obrusy, pościel nawet, jakieś narzuty. Szyjemy też z spodni jeansowych, również z różnego rodzaju materiałów takich, które znalazłyby się, no wiadomo, na wysypisku, tak? A my chcemy jakby uratować te materiały, dać im takie jakby drugie życie.
0: Wydarzenie aktywnie zaangażowało się także wielu młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczą w ekologicznych inicjatywach.
4: Ta akcja jest fajna i potrzebna dlatego, żeby korzystać z torów wielorazowego użytku, żeby nie zaśmiecać środowiska długoterminowo i długofalowo. Jest to potrzebne, żeby zredukować zanieczyszczenia. To jest właśnie dobre, to jest też oszczędność dużo pieniędzy.
5: Nie używamy reklamówek takich jednorazówek, takich plastikowych, tylko możemy wykorzystać taką torbę wielorazowo na każde zakupy.
6: No i ona jest bezpieczniejsza, bo mniejsze szanse, że się porwie, tak jak ta foliowa, wygodniejsza,
5: ładniejsza.
7: Wielokrotnego użytku także.
6: Robione przez wolontariuszy. Tak, zbieramy.
7: Zachęcamy.
0: O kulisach akcji opowiadają Anna Krykora i Monika Krawecka z kawiarenki artystycznej działającej w puławskim Empiku.
8: Nasze z szafy niepotrzebne, znajomych niepotrzebne i czasami spodnie. Na akcjach dostajemy. Spodnie jeansowe.
9: Bywa tak, że idziemy do Ciuchlandu i wtedy, kiedy jest wyprzedaż za złotówkę, no to kupujemy takie właśnie jakieś zasłony, spodnie, duże dżinsy i wtedy no złotówka, duży materiał można uszyć.
3: W taki sposób to każda torba jest unikatowa.
9: Tak, każda jest inna. No mogą być dwie, jeśli wyjdzie z dużego materiału, prawda? Ale przeważnie jest każda inna, bo każda inaczej szyje, coś innego doda, jakieś pierdółki takie doszyje. Także każda jest inna, ale generalnie tak, ja nie lubiłam bardzo szyć i powiedziałam, że szyć nie będę, a w tej chwili po prostu kocham to. Kocham
2: ja
9: to
2: też.
9: Szycie.
2: Kocham ja to też. Szycie.
9: Uwielbiam. To jest cudowne, że z takich właśnie materiałów, które leżą, czasem zalegają szafę, zalegają jakieś kąty, strychy, prawda? Można stworzyć coś wspaniałego i szyłyśmy także na akcje charytatywne dla naszej Zosi. Też szyłyśmy różne rzeczy. Także jest to przyjemne i największa radość jest taka, że w zasadzie tak, no gdzieś kawałek starego materiału uszyjemy siatkę i jak się komuś podaruje i widać taką radość w oczach obdarowanego, że to świetne, to największa satysfakcja.
3: Czy zdarzało się tak, że pani gdzieś idzie Puławami i zobaczy swoją torbę?
9: Tak, jest to bardzo przyjemne, ja widzę, rozpoznaję te, które szyję. Poza tym, no jeszcze jest ta naklejka, którą przyszywamy, w związku z tym, no jeśli widzimy, to znaczy, że od nas, bo nikt więcej tego nie robi, tylko nasz klub.
3: Może jeszcze tak na zakończenie zachęcimy, dołączycie do tej akcji.
9: Zachęcamy wszystkich, którzy mają zaległe jakieś materiały niepotrzebne, żeby nam to przynieśli, to my to wykorzystamy, zachęcamy też, żeby się przyszli, przejrzeli, jak to robimy, w jaki sposób
2: i
9: żeby sami zaczęli po prostu nie wyrzucać, tylko spożytkować, dać drugie życie, tak.
0: Dodajmy, że warsztaty odbywają się cyklicznie we wtorkowe popołudnia w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury Empik przy ulicy Lubelskiej 25.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
4: Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności, powiedział w czasie konferencji prasowej w Białym Domu wiceprezydent USA J.D. Vance. O szczegółach korespondent Paweł Żuchowski.
5: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że ostateczna decyzja nie zapadła. Podkreślał, że to tylko opóźnienie, nie kara dla Polski. Mówił, że USA kochają Polskę i Polaków. Tłumaczył, że to nie redukcja, a standardowe opóźnienie w rotacji, jakie może czasem się wydarzyć. Ale dodał też... Oto fundamentalny problem. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata, dodał wiceprezydent. Vance powiedział, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Ministerstwo Finansów USA nałożyło sankcje na czterech działaczy powiązanych z flotylą zmierzającą do Strefy Gazy. Minister Scott Bessent nazwał tę flotylę prohamasowską. Jak dodał, próba przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy to absurdalna próba podważania postępów prezydenta Trumpa w budowaniu trwałego pokoju w regionie. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylii Sumut Rafał Piotrowski twierdzi, że trzech członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby. Dodał, że siły te zatrzymały 47 z 48 łodzi płynących do palestyńskiej enklawy. Niektóre z nich miały zostać ostrzelane. Niedoszły strażak został aresztowany za podpalanie lasu w okolicach Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie. Namierzony przez policję 37-latek miał celowo wzniecać ogień na przełomie kwietnia i maja. Ostatni pożar miał wywołać w zeszły piątek, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Ze względu na panujące wówczas warunki atmosferyczne wywołane przez sprawcy pożary stwarzały realne ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na dalsze obszary leśne. W toku przesłuchań przed policją i prokuratorem podejrzany przyznał się do dokonania 6 podpaleń. Z kolei podczas posiedzenia aresztowego w sądzie zmodyfikował swoje wyjaśnienia, przyznając się jedynie do 4 takich czynów.
3: Pogodna noc szykuje się nad Puławami, nad całym naszym regionem. 8-9 stopni tyle minimalnie zobaczymy na słupkach rtęci, jeśli ktoś jeszcze słupek rtęci w domu posiada. Na termometrach jutro 22 stopnie, będzie słonecznie, chociaż może się chmurzyć jutro u nas bez opadów. Wtorkowy magazyn dziennikarzy Radia Impuls właśnie dotarł do mety. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 17:00. Jutro już środa, czyli będziemy bliżej weekendu. I bardzo dobrze, już się nie mogę doczekać. Spokojnej nocy, trzymajcie się, cześć.